0: Dobrodi, pričo jest.
1: My Polacy mamy opinię.

łzy. Po drugiej stronie tych brudnych luster znowu jestem dzieckiem. Możesz mnie

będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie.

nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić.

0: Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
1: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13.
2: Autopromocja. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
3: Najlepsze czasy.

0: Audycji zajmuje się Zofia Kiryluk i Hanna Kowalska, a przed mikrofonami
1: Natalia Król
0: i Maksymilian Wawrzyniak. Imieniny obchodzi dziś Franciszek, Filip, Jan, Andrzej, Paweł, Teodor, Helmut, Klemens, Dionizy, Eustache, Eusebia, Matea, Eustachiusz, Sokrates i Perpetua. Sokrates, rozumiecie to? Sokrates. Mamy takie dzisiaj historyczno-filozoficzno-naukowe rzeczy, czy nie?
1: Tak, ja się zgadzam z tobą. Z nietypowych świąt obchodzimy dzisiaj Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.
0: Czujesz się przedszkolakiem?
1: Ja

0: przychodzimy do was z konkursem.
1: Ja mam takie do ciebie pytanie. Myślisz, że można jeść pyry z parówkami?
0: Tak.
1: Dobre połączenie, takie węglowodanki, no bo

0: oddam swoje serce tramwajom.
1: No tak, a poznańskoś tak czujesz po prostu, tak?
0: Tak, ja jeżdżę bimbo.
1: No i to jest bardzo dobre nastawienie, szczególnie, że teraz były Mistrzostwa Świata w bimbach, ale o tym opowiem wam jeszcze na pewno później. Ale dlaczego do tego nawiązuję? Bo jest takie miasto w Polsce, jedno z trzech, w której są trolejbusy, no bo to tylko jest w Gdyni i jest w Lublinie i jest w Tychach. No i o Tychach właśnie sobie powiemy. Loud Television to zespół z Tychów i tam właśnie się... No tak rozpoczął te alternatywne brzmienia zakorzenione w brytyjskiej i irlandzkiej scenie alternatywnej.
0: Powiem ci tak, słuchałeś kiedyś muzyki alternatywnej brytyjsko-irlandzkiej?

0: Okej. No a po Kaszubsku są Kapice. No bo właśnie, to jest miasto na Kaszubach. Ja kiedyś byłem na Kaszubach na wyjeździe takim, no wakacyjnym. I mnie to po prostu ujęło, jak oni tam zawsze to jo. Ty też tak jo?
1: Jo.
0: Dobrze. I co w tych Kępicach można robić?
1: W Kępicach? Ogólnie, jeśli chodzi o samą historię, to Kępice powstały dzięki zakładowi garbarskiemu.
0: Czyli skóry, tak?
1: Tak. Ogólnie tam też kiedyś była fabryka banknotów wartościowych. Teraz już nie, no tam jest teraz garbarnia.
0: No ale to tak czy tak jest całkiem ciekawe. No a jakieś inne postacie historyczne poza Natalią Król się wiążą z tym miejscem?
1: W wiosce obok, do której idzie się z buta, bo jakby mało osób ma samochody, żartuję, bardzo dużo osób ma w Kępicach samochody, ale z buta...
0: Te bardzo dużo osób to jest 3307, bo tyle osób w Kępicach mieszka, tak tylko powiem.
1: Chyba już nie.
0: No dobra, no ale najnowsze dane są z tam z 22 i wtedy tam było 3307 osób, tak?
1: Tak, wracając, jeśli chodzi o to, to 15 minut z buta dochodzi się do rezydencji, do pałacu wakacyjnego Bismarcka.
0: Wow.
1: Żelazny kanclerz tam sobie przebywał. Tam jest ogólnie też cmentarz jego psów.
0: I byłaś kiedyś na tym cmentarzu?
1: Tak, to jest bardzo ładne miejsce. Tam teraz jest technikum leśne.
0: Spacerki można sobie robić. Ciekawe miejsce do nauki. Jeśli chodzi jeszcze o te Kępice, to w 1959 otrzymały status osiedla robotniczego, no bo to tak naprawdę był taki kompleks niewielkich osiedli, ale w 1967 otrzymały prawa miejskie, no więc teraz już możemy mówić o mieście Kępice.
1: Tak, to jest miasto i nikt mi w to nigdy nie wierzy.
0: No, ja też bym w to nie uwierzył. 3000 mieszkańców plewiska mają chyba z 20, a są wsią, więc...
1: Ale Kępice są miastem i tutaj też warto dodać to, że co jest ciekawe, bo ja wszystkim to mówię, są dwie ulice w Kępicach.
0: Tylko dwie?
1: Nie. Są bardzo istotne, jest to Kruszka i Kępka i one są oddalone o jakoś 2,5 kilometrów od samych Kępic.
0: Ale piękne nazwy. Kruszka i Kępka. I jak?
1: Kępka.
0: Kępka.
1: Tak, i przy Kępce jest jeszcze przystanek pociągów. Czyli
0: można dojechać pociągiem.
1: Tak, i piękne. Rozumiesz to, że mamy dwa przystanki pociągowe?
0: Wow.
1: W mieście, które ma 3000 osób.
0: To jest straszne. To jest właśnie ta nierówność komunikacyjna i wykluczenie komunikacyjne. Niektóre miejscowości mają po 15, 20, a nawet i chyba największe miasto bez dostępu do stacji kolejowej ma chyba 60 tysięcy mieszkańców, a wy 3000 i dwie stacje. To jest właśnie niesprawiedliwość.
1: Nieprawda, to jest bardzo istotne. Tak samo jak na przykład bardzo turystyczne to się stało ostatnio przez to, że mamy jezioro.
0: No i to jest fajne, bo zawsze można sobie... odpocząć.
1: Tak, tam jest jezioro, tam można sobie wynająć jakiś domek i tak dalej.
0: I uciążliwi ci turyści?
1: Uciążliwi, bo jest skrzyżowanie. Na środku Kępic jest skrzyżowanie i ono jest bardzo skomplikowane i my tam sobie przechodzimy po prostu, bo jakby...
0: Jak w Turcji.
1: I my jesteśmy ponad...
0: Ludzie to robią, a ci chodzą.
1: I proszę, jak przechodzimy przez to skrzyżowanie jako mieszkańcy Kępic, jeśli przyjedziecie tam kiedyś, nie trąbcie na nas, bo my tak robiliśmy od zawsze. I nie
0: i
1: możecie
0: na
1: zmienić naszej tradycji przechodzenia przez skrzyżowanie.
0: Przyjeżdżajcie w takim razie do miasta w województwie pomorskim, do Kępic. Tylko pamiętajcie, nie trąbcie.

0: Jeśli ten utwór przypadł Wam do gustu, serdecznie zachęcam do zapoznania się z resztą dyskografii Enviego, a tymczasem dziękuję Wam, na razie, do usłyszenia i cześć!
1: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków, muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek. Autopromocja.
2: Modowo i alternatywnie. O tym, co nosimy i co to o nas mówi. Modowy duet. Niedziela, godzina 12.
3: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
4: Zróbmy własny koncert.
5: Scena główna.
4: Razem tworzymy idealną setlistę.
5: W każdy poniedziałek o 20:00.
6: 1. 2. We've all been blessed with wings of our own. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22:00.
1: Autopromocja. Aferanek.

0: Mistrzów, ale tej 8 Ligi Mistrzów czasami. Co tam w Ekstraklasie? 3 mecze. Korona Kielce, Raków Częstochowa to był pierwszy mecz wczorajszego dnia. 3-2 wygrali Kielczanie. Bramki Mariusza Stępińskiego, Kamilo Meny w pierwszej połowie, a po przerwie Lamina Diaby Fadigi, ponownie Mariusza Stępińskiego i Bogdana Mircetića. Stępiński 2 razy z karnego, więc napastnik pokazał taką zimną krew. Przy tych 11 dla zespołu z Kielc kluczowymi zawodnikami byli Kamilo Mena i Kamil Jakubczyk, którzy dominowali boisko. Natomiast pomimo tego, że Kielczanie wyszli w pewnym momencie na dwubramkowe prowadzenie, to wciąż muszą pracować nad koncentracją, bo Raków gonił. Ale Raków był jednak znacznie gorszym zespołem i dalej nie ogarnął się po tym wszystkim, co się dzieje na początku tego sezonu, i korona wyglądała znacznie lepiej w pojedynkach. Drugi mecz, to GKS Katowice z Krakowa. Tam również 3-2 dla zespołu z Katowic. Bramki Martina Minczewa i Lasse Nordasa dla Krakowian. Natomiast Bartosz Nowak, Mateusz Wdowiak i Iliasz Kurin strzelali dla Katowiczan. No i Gieksa na własnym stadionie grała i wygrała po raz 5 w tym sezonie. 100% skuteczność. Także widać, że to zespół mocny u siebie. W ogóle to był bardzo dobry mecz. Zespół był bardzo nakręcony i dzięki temu widzieliśmy świetne widowisko, szczególnie po przerwie, bo wszystkie 5 bramek padło w drugiej połowie. No a Krakowia po raz 4 przegrała z rzędu, kolejny mecz ligowy, Krakowia naprawdę jest w trudnej sytuacji. No i ostatnie spotkanie, Motor Lublin, Górnik Zabrze 0-0, mecz toczony w Lublinie. To Zabrzanie mieli inicjatywę w większej liczbie fragmentów tego spotkania, natomiast nie byli skuteczni, obijali słupki, poprzeczki, ale też przez długie fragmenty w sumie pod bramkami nic się nie działo, więc takie zakończenie tego sobotniego dnia było dosyć kiepskie w Lublinie, natomiast podział punktów. Tak, i to tyle w Ekstraklasie.
1: No to tak negatywnie trochę zakończyliśmy, a porozmawiajmy o czymś, co bardziej pozytywne chyba. Siatkówka. Co tam w niej? Bo Polacy raczej tutaj nas nie zawodzą.
0: Nie zawodzą. Byli fantastyczni, chociaż rywala też nie mieli jakiegoś trudnego. Przechodząc do rzeczy, Polska-Łotwa 3-0. Polacy oczywiście byli faworytami w tym meczu 1/8 finału. Zdeklasowali Łotyszy. Reprezentacja Łotwy zresztą sam awans do fazy pucharowej dla tej kadry był sukcesem, ostatecznie udało się wywalczyć promocję w ostatnim meczu grupowym z Turcją. No i Polacy w tym spotkaniu pokazali, że w każdym elemencie byli lepsi, chociaż Łotysze na początku drugiej, trzeciej partii byli w stanie nawiązać rywalizację i ten stan gry był całkiem wyrównany, to ostatecznie Polacy odskakiwali, a zasłużenie awansowali do ćwierćfinału i ich rywalem będą Niemcy. Tutaj znacznie lepszy mecz, 3-2 Niemcy wygrali z Bułgarami. Lepszy mecz, więcej emocji dostarczył. Na początku Bułgarzy wysunęli się na prowadzenie 2-0 w setach. Prowadzili ich Simeon i Aleksandar Nikołowowie. Natomiast ten drugi to gwiazda reprezentacji Bułgarii. On jednak skuteczność taką miał średnią i to troszkę przeszkadzało zespołowi w kolejnych partiach, bo Niemcy, którzy pokazywali zespołowość, byli wyrachowani. Ostatecznie wykorzystali niższą dyspozycję Bułgarów, chociaż grali z kontuzjami, w niepełnym składzie, bo mieli problem z kontuzjami. Nie grał przyjmujący Moritz Karlicek oraz rozgrywający Johannes Thiele.
1: No to tam faktycznie trochę ciekawiej mogło być, ale trzeba się cieszyć z tego, że wygraliśmy, tak? Czy było ciekawie, czy nie, to już mniejsza. Przenieśmy się może do Ameryki, do Los Angeles, na galę UFC.
0: To nie był amerykański sen dla Iwo Baraniewskiego, spektakularny marsz naszego reprezentanta w tej w UFC został powstrzymany przez Alonso Menifelda. Polak co prawda przegrał niejednogłośną decyzją sędziów, zaprezentował się bardzo dobrze, ale ostatecznie to doświadczenie jego rywala pokazało się znacznie troszkę bardziej, chociaż w pierwszej rundzie nasz rodak parł do przodu i zyskał przewagę zarówno w stójce, jak i na macie. W kolejnej rundzie również tempo walki było wysokie, jak na wagę półciężką, bo to była waga półciężka jakby starcie w tej kategorii. No ale w końcu trudy pojedynku zaczęły dawać się we znaki Barniewskiemu i w ostatniej rundzie ta sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Starcie straciło na widowiskowości. Pojedynek dotrwał do końcowej syreny, no i ostatecznie dwóch z trzech sędziów przyznało zwycięstwo Amerykaninowi.
1: Wspominaliśmy już dzisiaj trochę o tramwajach, no i do tego tematu wróćmy. Były Mistrzostwa Europy w tramwajarstwie i jak tam Polakom poszło?
0: Trzeba powiedzieć, że troszkę słabiej, niestety, no bo dopiero 12 lokata polskiej ekipy, dokładnie Gorzowa Wielkopolskiego, nieznacznie wyprzedził zespół z Warszawy, Gorzów Wielkopolski, no a zwycięstwo motorniczych z Pragi, Wendula Tmejowa i Zdenek Rychtar, oni byli najlepsi, na podium jeszcze znalazła się ekipa z Oradei i Sofii, ale warto powiedzieć, co to były w ogóle za mistrzostwa, bo toczyły się one w Warszawie i to bardzo ciekawa rzecz. Ja nie spodziewałem się, że prędzej powiem o mistrzostwach w tramwajarstwie niż o szachach szybkich, tych naszych z Sportingu Klub Afera. Natomiast autopromocja. Natomiast były różne konkurencje, takie jak zbijanie kręgli, koszykówka z okra tramwaju, było cofanie i hamowanie z miską wody. Chodziło o to, żeby ta miska wody jak najmniej tej cieczy utraciła. Z kolei inne dyscypliny jeszcze, no to precyzyjne zatrzymanie się jak najbliżej środka platformy, mijanie przeszkody, czy rozpędzanie tramwaju do określonej prędkości przy zasłoniętym prędkościomierzu, więc trochę trzeba czuć ten
1: na
0: pęd.
1: Na oko.
0: Na oko, wszystko, na czujkę. No i to bardzo ciekawe wydarzenie, które wydarzyło się w Warszawie, więc warszawiacy mieli ciekawe rzeczy do oglądania. 26 drużyn narodowych z miast europejskich, plus jeszcze gościnnie Australijczycy z Melbourne.
1: Szkoda tylko, że tam nie było jakiegoś fajnego finału dla Polaków i dla Poznań, no bo rok temu chociażby, 13 września były Mistrzostwa Świata w tym tramwajarstwie i tam już poznańscy motorniczy zali drugie miejsce, więc fajnie było, a no teraz troszkę bardziej przykro. Czasem tak bywa. To był serwis sportowy, ze mną był Mikołaj Dilc.
0: Dziękuję. Do usłyszenia.

0: doceniania żony. Realizacją tej audycji zajmuje się Zofia Kiryluk i Hania Kowalska, a przed mikrofonami
1: Natalia Król
0: i Maksymilian Wawrzyniak. Zostajemy z wami jeszcze przez godzinę. Wrócimy do was oczywiście z konkursem, no i będzie też trochę historii. Wiem, że nie możecie się doczekać, my też się nie możemy doczekać, ale zanim wrócimy do was ze wspomnianym konkursem, to sobie

0: To bardzo takie potężne nazwiska.
1: Potężne nazwiska i trzeba po prostu tych potężnych nazwisk posłuchać. Już teraz na 96 kolejna nowość.

0: Rzecki w książce był taki, no, spokojnym dość człowiekiem. Taki miły, miły, poczciwy pan. A w lalce tej serialowej to jest po prostu jakieś zwierzę. Tam jego wątki są co najmniej dziwne. Są tam używki. Jest specyficznie bardzo. No i też na przykład pododawali twórcy jakieś postacie, których nie było w książce. Na przykład Eliza Orzeszkowa się pojawia. Tak se wymyślili.
1: O.
0: Więc no, są też postacie jakby współczesne tamtemu światu, takie historyczne. Nie wiem, czy to jest do końca fajne, ale jest to na pewno produkcja taka typowo właśnie Netflixowa. Ta końcówka szczególnie, piąty i szósty odcinek. Ta ilość akcji, która tam się dzieje, jest no, wybitna. I powiem wam, że gdybym ten serial oceniał jako osobne dzieło, to bym ocenił naprawdę wysoko, bo ta końcówka jest tak wciągająca. Tylko, no właśnie, ta końcówka się w ogóle nie zgadza z tym, co było w książce. Nie dość, że tam się postacie nie zgadzają, to jeszcze też wydarzenia.
1: Ja z racji tego, że ty powiedziałeś, że o tym, że będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, zrobiłam sobie research.
0: Tak.
1: Podobają mi się stroje.
0: Ja no, ładne są. Nie, budżet widać.
1: Ja ogólnie mam problem z tym, że bardzo często w produkcjach Netflixowych te stroje są średnie. A tutaj naprawdę te stroje są bardzo ładne. Tak samo jak na przykład, no ja nie oglądam takich rzeczy, bo ja wolę na przykład sobie przeczytać książkę, bo ja...
0: To jest jakby okej.
1: Jakby, ja jestem
0: dźwięki
1: największą.
0: Nie, literki tak.
1: Literki tak, dźwięki nie. Ale tak, bardzo ładne mają te stroje. Z tego, co też widziałam, to Netflix daje sobie radę, jeśli chodzi o promocję tego.
0: Tak, promocja jest fascynująca. Ja też trochę na to liczyłem, że będzie w samym serialu trochę więcej współczesnych utworów, bo właśnie promowanie tego serialu odbywało się na przykład z piosenką Radiohead Creep. I co by nie mówić, byłby to dziwny wybór do serialu, ale jednak byłby ciekawy, no jeżeli ta lalka i tak już odbiega od tej oryginalnej lalki bardzo, no to mogliby już walnąć tego Creepa i też by było śmiesznie.
1: Tak, uważam, że to by dodało chyba.
0: Ale tak, promocja jest świetna. Na przykład był taki spot promujący z taka parodia Barbie, powiedzmy, Świat Izabeli, i tam była taka laleczka. Więc no, jest to na pewno ciekawa produkcja, nie jest to nudne. Czy jest to zgodne z lalką, to raczej wątpię. Nie wiem, czy się Prus nie przewraca w grobie, ale no, tego się już raczej nie dowiemy.
2: Zobacz, jak się czyta, to wczoraj...

0: Punk is not dead. Tak brzmi tytuł i hasło wieczoru dzisiejszego u Michała Kmity w gramofonie Gar, u pana Gara w domu tramwajarza.
1: Będzie to muzyka punkowa.
0: Będzie to muzyka punkowa. Gościem specjalnym będzie Michał Kmicic-Kmita. No i sobie po prostu troszkę panowie porozmawiają. A ten człowiek jest wybitnym człowiekiem, człowiekiem renesansu. Artysta wielozadaniowy, domorosły intelektualista, jak sam o sobie mówi. Skrajnie progresywny ultrakonserwatysta. Obecnie gra w zespołach z Golusie, Ponad, Sans, Good i Jaki. No i co? Zapraszamy, bo jest to darmowe wydarzenie w klubie kawiarni Pan Gar o godzinie 18 dzisiaj. Trzeba korzystać z darmowych wydarzeń, prawda?
1: Warto korzystać z rzeczy, które są za darmo.
0: Korzystajcie.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem.

Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

W Poznaniu, w poznańskiej Farze były światła wyłączone i śpiewaczki z tego chóru szły przez, i śpiewacy też, bo to był chór damsko-męski, szli z zapalonymi świecami przez Farę. No, było to niesamowite przeżycie. A ja wybrałam dla was utwór Island, pochodzący z albumu pod tytułem Deep Dead Blue, wydanego w Irlandii w 1996 roku. A dopiero w 1999 roku pojawiło się jego międzynarodowe wydanie. Zaczynajmy.

trwa niespełna rok. Jej narratorem jest Edward Prendick, naukowiec z Anglii, rozbitek uratowany przez przypływającą łódź, której załoga zostawia go na wyspie, gdzie ma swój dom tytułowy dr Morrow. Szalony naukowiec, który tworzy hybrydowe istoty przypominające człowieka ze zwierząt poprzez wiwisekcję. Osobą, która pilnuje tych stworzeń, jest niejaki Montgomery i to właśnie on pokazuje Prendickowi wyspę. Jednak Prendick musi zamieszkać w oddalonym od laboratorium domu. Mimo to słyszy dochodzące z laboratorium okropne odgłosy męczonych zwierząt. Pyta o ich przyczynę Montgomery'ego, ale ten nie chce mu wyjaśnić, na czym polega praca doktora. Z czasem dowiaduje się ich przyczyny. Stworzone hybrydy zaczynają się buntować. Jeśli chcecie wiedzieć, jak potoczyły się losy Prendicka, koniecznie przeczytajcie książkę lub obejrzyjcie którąś z filmowych adaptacji. A było ich kilka. Szczególnie polecam film pod tym samym tytułem z 1996 roku z Marlonem Brando w roli doktora Morrow, Valem Kilmerem, który wystąpił jako Montgomery, a Prendicka zagrał David Tullis. Polecam przeczytać czy obejrzeć. A teraz powróćmy do muzyki. Za chwilę kolejna piosenka zawierająca w tytule wyspę. Wybrałam angielski zespół, który łączy w sobie rocka, elektro, folk. To Morcheeba, który został stworzony w 1995 roku w Londynie przez braci Paula i Rossa Godfreyów, do których dołączyła wokalistka Sky Edwards. Piosenka, której posłuchamy, to Moog Island. Pochodzi z ich debiutanckiego albumu pod tytułem Who Can You Trust, który ukazał się w 1996 roku. Lecimy.

miał dedykowaną sobie grę komputerową. Tak jest, była gra dedykowana samemu Pele. Pele był na okładce, to był jeden z pierwszych takich gwiazdorów, który pojawił się na okładce gry komputerowej. No i potem przyszedł przełom lat 80. 90. na rynku gier piłkarskich, zaczął rządzić legendarny już w Polsce Sensible Soccer. No i właśnie, przyszła połowa lat 90. cały czas na rynku rządzi właśnie Sensible. Innych gier zbytnio na horyzoncie nie widać, ale to właśnie połowa lat 90. przyniosła trzy produkcje, które potem przez długie dekady rządziły rynkiem gier piłkarskich. Taka wielka trójca, chociaż obecnie to bardziej wielki duet, bo jedna z tych produkcji no trochę utraciła znaczenie na rynku. W każdym bądź razie, z jednej strony Wielka Brytania i tam powstaje Championship Manager, który potem po różnego rodzaju wojnach prawnych stał się Football Managerem, doskonale już dzisiaj znanym. Z drugiej strony japońskie studio Konami i gra Winning Eleven, która potem przemianowana została na legendarny już Pro Evolution Soccer, czyli PSA. No i właśnie, i gra, o której dzisiaj opowiem, Kanada, połowa lat 90., w zasadzie pierwsza połowa lat 90., bo to nie mówimy o środku dekady, tylko bardziej jego początku. No i sytuacja wygląda tak, że w roku 1994 zbliżają się Mistrzostwa Świata w USA. USA będzie gościło Mundial USA, które wcześniej nie żyło jakoś za bardzo piłką nożną, ba, nawet nie miało swojej ligi piłkarskiej. Potem jak w latach 70. był taki dosyć nieudany eksperyment ze ściągnięciem gwiazd, no to nie wypaliło liga. Ligi piłkarskiej już wtedy nie było, no i dopiero powróciła w latach 90. właśnie przy okazji Mistrzostw Świata, no bo FIFA jako federacja stwierdziła, że no nie mogą być organizowane Mistrzostwa Świata w kraju, w którym nie ma nawet ligi danej dyscypliny. No, jest to dosyć logiczne. No i samo USA zaczyna taką mocną kampanię, która ma promować właśnie piłkę nożną. Piłka nożna staje się pomału, może nie, że popularna, ale pojawia się w świadomości amerykańskich odbiorców. No i wtedy to właśnie studio Electronic Arts, które już miało na swoim koncie kilka gier sportowych, związanych głównie ze sportami typowo amerykańskimi. Była gra o futbolu amerykańskim, była gra o koszykówce, jeżeli dobrze pamiętam, chyba nawet hokejowa była. No i właśnie postanowili wejść w ten świat gier piłkarskich, właśnie wydać swoją grę przy okazji premiery mundialu, wstrzelić się w ten czas. Kanadyjskie studio EA Sports, czy wtedy samego Electronic Arts, zaczyna pracę nad grą. No i tutaj pojawia się jedna z pierwszych właśnie polskich ciekawostek, a mianowicie na okładce pierwszej edycji gry, która została nazwana dosyć ciekawie, bo to jeszcze nie była FIFA, tylko to była FIFA International Soccer. Tak, Amerykanie mówią na piłkę nożną soccer. To dzisiaj się nie mogę z tym pogodzić, ale tak jest. FIFA International Soccer na okładce miała zdjęcie, uwaga, z meczu reprezentacji Polski. Jak to się stało? No cóż, zaczęło się poszukiwanie gwiazdy na okładkę, no ale okazało się, że kolejni coraz więksi gwiazdorzy piłki nożnej no nie chcą albo chcą, ale żądają dużego honorarium finansowego. No cóż, ostatecznie zdecydowano się na Anglika Davida Platta. No i właśnie zaczęto szukać zdjęcia tegoż angielskiego piłkarza.
No i z jakiegoś powodu uznano, że idealnym będzie zdjęcie z meczu właśnie reprezentacji Anglii z reprezentacją Polski. Czy to było najlepsze zdjęcie, czy to było po prostu losowo wybrane zdjęcie, czy po prostu działano szybko i to było jedno z pierwszych, które wpadło. Tego nie wiem. To trudno zweryfikować. W każdym razie oprócz samego właśnie Davida Plata, również na okładce jest nasz Polak Piotr Świerczewski. Także mamy tutaj polski akcent w tej historii. No i cóż, powstaje właśnie FIFA International Soccer. Okazuje się ona może nie przeogromnym, ale jednak małym sukcesem. No i ta seria gier zostanie właśnie serią. To nie była tylko pojedyncza produkcja, tylko okazuje się, że można zrobić serię gier, ale o tym za chwilę. Teraz posłuchajmy sobie utworu Gorillaz 19-2000.

Narodowa Federacja Piłkarska. No i cóż, Federacja Piłkarska, do której zwróciło się właśnie EA z prośbą o licencję, gdyż samo Electronic Arts, mając doświadczenia z amerykańskich sportów, no tam po prostu zgłaszano się, na przykład chcąc zrobić grę o NHL, no to zgłaszano się do Ligi NHL z prośbą o licencję. I wtedy dostawało się licencję na całą ligę, miało się wszystkich sportowców, wszystkie kluby i tak dalej, i tak dalej. No i także tworząc grę piłkarską, postanowiło zwrócić się do FIFA z prośbą właśnie taką licencję, tylko że nie przewidzieli tego, że w piłce nożnej działa to troszkę inaczej. I o ile w amerykańskich sportach, no to jest ta jedna liga, która jest najważniejsza, no i tam po prostu zgłaszasz się do ligi i masz licencję na całą ligę, o tyle w piłce nożnej działa to trochę inaczej i chcąc mieć licencję na kluby na przykład niemieckiej Bundesligi, no to nie zgłasza się do FIFA, tylko zgłasza się do samej Bundesligi i do każdej ligi, a czasami wręcz do każdego zespołu, czy nawet piłkarza, trzeba zgłaszać się osobno. Electronic Arts o tym nie wiedziało, no i potem wychodziły różne śmieszne sytuacje z licencjami, do czego zresztą potem wrócimy, jeżeli chodzi o polskie akcenty. No ale dosyć sprawnie udało się to ogarnąć. Pierwsza edycja miała zresztą same tylko drużyny narodowe, no bo to miała być gra typowo na Mistrzostwa Świata. O tyle już edycja FIFA Soccer 95 już miała kluby. No i tak się gra rozwijała. Co ciekawe, właśnie pierwszy raz dźwięk, jeżeli chodzi o komentarz, można było usłyszeć w FIFA Soccer 96. FIFA 97, tu już bez nazwy Soccer, tu już zniknęła ta nazwa, dodano, co ciekawe, możliwość gry na hali. Coś, co potem znaliśmy z serii FIFA Street, no to pojawiło się w takiej zwykłej FIFA w roku 97. Nie przetrwało to długo, bo no cóż, już od FIFA, jeżeli dobrze pamiętam, 99, tak jest, od FIFA 99 już gry na hali nie było, także przetrwało to tylko 2 lata. FIFA 98 była szczególna, bo tam po raz pierwszy usłyszeliśmy soundtrack. Usłyszeliśmy faktycznie utwory muzyczne. Wcześniej to wyglądało tak, że był po prostu kompozytor, który komponował muzykę do gry, coś jak się robi w filmach, a od właśnie wersji 98 mieliśmy już faktycznie listę piosenek i stąd ten legendarny już soundtrack w FIFA. Sama edycja 98 też jest dosyć dobrze wspominana, właśnie edycja mundialowa. No i przechodzimy do już XXI wieku. Gra się pomału rozwijała, właśnie tak jak wspominam, dodawane były kolejne rzeczy, właśnie od wersji mniej więcej FIFA 2001, no to już mieliśmy w miarę realizm, jeżeli chodzi o różnego rodzaju nazwy piłkarzy, właśnie sprawy licencyjne, herby i tak dalej, bo wcześniej to wyglądało, tak jak wspomniałem, dosyć różnie. Co ciekawe, na przykład w wersji, jeżeli dobrze pamiętam, FIFA 2000 był taki dodatek, że na przykład podczas meczu mogło porwać nas UFO. Jednego z piłkarzy mogło porwać UFO, albo mógł też, była taka opcja, że mógł zostać trafiony piorunem. Tak, takie rzeczy były w FIFA, o czym mało kto wie. Od FIFA 2001-2002 zostały dodane paski siły strzału i siły podań, czyli też dosyć ważna rzecz w tej grze. FIFA 04 jest kolejna, na której chciałbym się zatrzymać, bo to wtedy wprowadzono tryb kariery, tryb menedżerski, który jest jednym z najpopularniejszych trybów w grze. Najpopularniejszym chyba, jeżeli chodzi o grę jednoosobową. Bo o grę online to marzenie, ale właśnie o grę jednoosobową to chyba właśnie tryb kariery jest najpopularniejszym trybem w grze i on właśnie został dodany w roku 2004. No i FIFA 06. FIFA 06, przy której chciałbym się trochę dłużej zatrzymać, bo to był
to to była dla nas, Polaków, szczególna produkcja. Dla fanów zagranicznych z FIFA to jest FIFA trochę jak każda inna. Zresztą to był czas, kiedy na rynku gier piłkarskich nie rządziła FIFA, a rządził Pro Evolution Soccer z legendarną edycją właśnie 2006. Natomiast dla nas, Polaków, są dwie rzeczy szczególne w FIFA 06. Po pierwsze to, że po raz pierwszy mieliśmy w pełni licencjonowaną polską ligę ze wszystkimi polskimi zespołami. A po drugie, to właśnie w FIFA 06 został dodany polski komentarz i legendarny już duet Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. To jest właśnie edycja 2006-2007, czyli kolejna zmiana, bo w takiej grze FIFA, w takiej edycji gry o Lidze Mistrzów, bo też były takie gry specjalne robione z samą edycją Champions League, to wtedy po raz pierwszy pojawił się tryb Ultimate Team, czyli najpopularniejszy chyba tryb, jeżeli chodzi o FIFA w grze sieciowej, to on właśnie został dodany w takiej pobocznej grze właśnie o Lidze Mistrzów. Jeżeli chodzi o główną FIFA, no to już to jest edycja 09, ale też dopiero od połowy gry. Już po premierze, z pierwszą z taką, gdzie już na datę premiery, no to była FIFA 10, FIFA 10 swoją drogą moja pierwsza FIFA. No i właśnie jak już na FIFA 10 jesteśmy, to posłuchajmy sobie utworu od The Temper Trap, czyli utwór Science of Fear właśnie z FIFA 10.

Saturday od The Enemy z FIFA 13. No i zakończymy też opowieść o historii FIFA. Opowiadał dla was Aleksander Szwarc, a realizowały Zosia Kiryluk i Hania Kowalska. Do usłyszenia już za tydzień.

0: Będzie naszym dzisiaj zmienia, bo jeśli chodzi o realizatorów, no to czasami to się różni.
1: Tak, dzisiaj kwartet.
0: Kwartet, no dokładnie. Twój ulubiony żart.
1: Tak, ale tak sobie pomyślałam, że ten temat, który dzisiaj poruszymy, nam bardzo fajnie spina się z naszym hasłem przewodnim, czyli alternatywnie, co nosimy i co to o nas mówi. Mhm. Bo będziemy rozmawiały o strojach tradycyjnych mniejszości narodowych w Polsce.
0: Mhm, więc taki temat, którego może nie spodziewałyśmy się same, że poruszymy, ale wpadł nam tak do głowy troszeczkę przez przypadek. Właściwie to był Pauliny pomysł, ale bardzo, bardzo mi się spodobał. No i co? Myślę, że nie pomyślałybyśmy wcześniej właśnie, że poruszymy, a to jest super ciekawy temat.
1: Tak, ja myślę, że to jest w ogóle temat, w którym rzeczywiście to ubranie wpływa na tożsamość i mówi o czym, o człowieku. Dlatego, dlatego tak nam się spodobał. I będziemy dzisiaj rozmawiały o mniejszości romskiej, ormiańskiej, o Łemkach. Mhm. O czym się zapomniałam jeszcze?
0: Nie, chyba właśnie tak, tak zrobimy.
1: O Tatarach mamy też.
0: Tak, myślę, że wspomnimy, jeśli wystarczy nam czasu, a będziemy z wami do godziny 13.

0: scenografii pokazu. No i tak cyklicznie do tych tradycji się wraca, to jest bardzo ciekawe. Zresztą takie też mamy chyba zamiłowanie, myślę, że nasze młode pokolenie, do takich elementów tradycyjnych z polskich strojów, różnych, no bo oczywiście one też się bardzo różnią w zależności od regionu.
1: Tak, my w ogóle do tego trochę wracamy, do tych takich... Poza tym, że jako młodzi ludzie troszeczkę zaczynamy się odwracać od tego świata internetu i gdzieś tam wracamy do korzeni, zaczynamy doceniać właśnie wieś, naturę, no mamy trochę kolejną falę chłopomanii, myślę.
0: Tak, no właśnie chciałam o tym powiedzieć. Szczególnie to tak jest spotęgowane i widać to od kiedy w 2023 roku pojawiła się nowa ekranizacja Chłopów właśnie. No i to tak spotęgowało, myślę, że młodzi ludzie tak sobie przypomnieli. Oni nigdy nie wiedzieli, że też mają potencjał do tego, żeby wpaść w chłopomanię, ale zawsze mi się to bardzo podobało. A czy ty kiedyś miałaś na sobie, no bo tutaj nie każdy wie, Paulina jest rodowitą Ślązaczką. Czy miałaś kiedyś na sobie taki śląski tradycyjny strój?
1: Nie, nie miałam.
0: No ja miałam kujawski,
1: tak?
0: Ja miałam kujawski, ja kultywowałam moją tradycję kujawską, ja byłam w zespole kujawskim, no, co prawda jak byłam małą dziewczynką, ale bardzo mi się to podobało. Tańczyliśmy kujawskie tańce, śpiewaliśmy kujawskie piosenki, strój kujawski miałam. I to kilka lat trwało, myślę. I bardzo mi się to podobało. I nadal mi się to podoba. Strasznie lubię te nasze polskie tradycyjne stroje.
1: Tak, no to jest bardzo ważne, żeby w ogóle kultywować i o nich nie zapominać, no bo to jest nasze dziedzictwo.
0: No i też dlatego później czerpiemy z tego jakieś, inspiracje, które widać bardzo i zawsze to jest, to tak cyklicznie wraca, za każdym razem w takiej bardziej odświeżonej formie. No i z tego bogactwa tradycji czerpiemy wzory, techniki rzemieślnicze i o tym też mówiłyśmy już kiedyś. No i kolory przede wszystkim i wzory, ja to bardzo lubię, bardzo mi się to podoba i chyba... teraz sama się zainspirowałam do tego, żeby zacząć używać właśnie takich wyborów, w sensie takich na przykład wzorów jakichś bardziej tradycyjnych. O, spodobało mi się to teraz.
1: Tak, zaczniesz nosić czerwone korale?
0: No może nie aż tak, chociaż...
1: Chociaż nie, one też przeżywają swój renesans swego rodzaju. No i to widać, no my nosimy te koronki, nosimy jakieś takie ażurowe, może kołnierze. To wszystko są tradycje ludowe. Szczególnie to widać wiosną. No teraz zbliżamy się ku jesieni, więc już tak troszeczkę mamy tego mniej, ale rzeczywiście jest to u nas obecne.

0: tą damską spódnicę, no to nawet dochodziło do tego, że on musiał przejść cały rytuał oczyszczenia z tego. To bardzo ciekawa ciekawostka, którą przeczytałam.
1: Prawda. Jeszcze co do tego stroju, to nosiły też kobiety romskie takie zawiązywane również kieszenie, które nazywały się posoci. I one też miały oddzielać spódnicę od otoczenia, a poza tym były bardzo praktyczne, no bo Romowie jako ten przedlaty naród wędrowny rzeczy bardzo łatwo mogli tam coś schować, mogli tam schować drobne monety czy... No nie wiem, jakieś osobiste osobistości.
0: No ogólnie to było wielowarstwowy strój. Pod spódnicami też miały halki, no i na to właśnie spódnice, na to ten fartuch. No to wszystko było takie wielowarstwowe, ciekawe czy wygodne. Pewnie niekoniecznie, chociaż starano się to jakoś tak przerabiać, żeby było funkcjonalne. To na pewno, no właśnie przez te kieszenie, o których przed chwilą mówiłaś. No ale też sam fakt tego, że te spódnice były takie obszerne, no to mogło być dosyć niewygodne, tak, tak. Ale na pewno bardzo efektowne.
1: To prawda. Co do tej efektowności, no to też Romki są znane z biżuterii. Tutaj głównie złotej, no chociaż srebro też nosiły. To były najczęściej takie duże, ciężkie kolczyki, bransoletki, pierścionki, naszyjniki. Co ciekawe, też kiedyś one były wykonywane z monet na sznureczkach lub wstążkach.
0: Tak, monety, w monecie robiło się takie dziury i wtedy można było to zapleść we włosy albo właśnie wstążki.
1: Tak, tak, tak.
0: To jest coś, co dla mnie kiedyś chyba było charakterystyczne dla tej mniejszości narodowej, a później o tym zapomniałam, ale to jest też bardzo, bardzo fajne. Mm-hmm. Takie monety wplecione we włosy. No i mężczyźni również biżuterię oczywiście nosili. Oni nosili bardzo, bardzo mocno zdobione, duże, złote albo srebrne sygnety. Mm-hmm. To był taki znak charakterystyczny mężczyzn. No to oczywiście, że stanowiło o statusie społecznym, materialnym. To wszystko też było po to, żeby pokazać, z jakiego gdzieś tam rodu się pochodzi.
1: Tak, te sygnety też często były z monet też.
0: To prawda.
1: I tak jeszcze, jak wspomniała już Asia trochę wcześniej o tych warkoczach, które były gdzieś tam zawiązywane, plecione dziewczynkom, po to, by je chronić przed złymi siłami, no to tak samo kolorowe wstążki. No i tu znowu mamy ten kolor czerwony wplatywany we włosy.
0: A u kobiet zamężnych, no to chusta na głowie. Ale to też takie charakterystyczne w Polsce, tak chyba tak ogólnie w Polsce się robiło, że na początku był ten warkocz i później takie było chyba też trochę rytualne rozplątywanie warkocza i jak kobieta wychodziła za mąż, no to się nakładało chustkę na głowę. Kobieta, która w ogóle nie nosiła chustki, no to też bardzo źle od niej świadczyło. Zamężna kobieta bez chustki. No, a niezamężna kobieta, która ma chustkę, no to też takie było, że ale jak to? Dlaczego ją nosisz? To nie ma sensu.
1: Zgadza się. Dobrze, no i co? My bierzemy łyka wody i przechodzimy do kolejnego tematu.

0: pasy, które były zapinane na kilka sprzączek, często wytłaczane i nabijane ćwiekami, też czasami kolorowymi jakimiś aplikacjami naszywanymi ze skóry lub przeplatane kolorowymi rzemykami. Więc te pasy też były bardzo ważne w ich stroju, były bardzo charakterystyczne, też miały być widoczne na pewno.
1: Tak, były ozdobne i też często miały koła albo rąby takie wytłoczone, czy też w ogóle takie roślinne wytłoczenia.
0: One też mogły zawierać kieszeń z boku, czyli tutaj znowu to jakaś taka funkcjonalność. I albo od wewnętrznej, albo od zewnętrznej strony paska i ona służyła też po prostu przechowywaniu jakichś takich najmniejszych dokumentów albo po prostu jakichś drobnych pieniędzy.
1: Teraz by nam się coś takiego przydało w paskach.
0: To prawda. Czasami, tak jeszcze wracając, są, były wykonywane z podwójnej, z podwójnie złożonej skóry i właśnie pogrubiały ten pasek jeszcze bardziej. Też teraz widzę, że wytłaczane też były jakimiś takimi ornamentami. Ty już mówiłaś właśnie o tych figurach geometrycznych, roślinach. No one wyglądały bardzo, bardzo ciekawie i one również chroniły przed złymi siłami, bo to też jest istotne. A nawet potrafiły mieć wytłoczoną w skórze datę ich wykonania.
1: Ale super.
0: Tak, to akurat bardzo fajne. Więc to też jest ciekawe. Ale ciekawe, dlaczego akurat datę. Bardziej bym pomyślała o jakichś inicjałach, tak jak teraz to czasami robimy na jakichś rzeczach, a tutaj była data.
1: Może chodzi o taki artyzm w tym wszystkim, trochę jak na obrazach. Ja bym tak strzeliła, ale no...
0: Zresztą to też jest pewnie jakiś element tradycji. No na pewno po coś to było, tylko my jeszcze nie wiemy
1: nie,
0: po co.
1: Nie, ale no szczerze fajnie. To znaczy ja też jestem taką osobą, która lubi po prostu starocie i jest sentymentalna, więc dla mnie każda data jest ważna i gdybym któraś z moich na przykład rzeczy, które mam z drugiej ręki miała datę, to byłabym bardzo podekscytowana.
0: Ale wiesz co? To możliwe, że masz bardzo podobne podejście jak romscy mężczyźni, bo te pasy nie były nabywane, że jakby oni ich nie robili sami. I to były rzeczy zawsze nabywane od rzemieślników nieromskiego pochodzenia. Nie wiem, czy to było istotne. Najczęściej na jakichś jarmarkach. Więc może to jest to, o czym ty właśnie mówisz, że też dla nich to dlatego było takie ważne, bo wiedzieli, że jakby kupują coś z historią może na przykład, no albo nowo wykonane, ale od rzemieślników, tak jakby niezależnych od ich pochodzenia i kultury.
1: Być może. Też to, na co my z Asią zwróciłyśmy uwagę, to ten tradycyjny, w tych romskich tradycjach ciekawe było to, że dzieci były ubierane tak samo jak dorośli.
0: Tak.
1: Tu nie było jakiegoś podziału. Małe dziewczynki były ubierane tak jak dorosłe kobiety, no i tak samo chłopcy.
0: No i to z perspektywy osoby, która nie jest w tej kulturze, nie jest z nią zaznajomiona, wygląda bardzo ciekawie. Tak niecodziennie na pewno, ale to jest też ważny element ich kultury. Więc jeśli kiedyś się spotkaliście z czymś takim, to to wszystko ma swoje miejsce.

0: tylko powiedzieć, że te stroje były naprawdę bardzo kolorowe, no te kolory właśnie nieprzypadkowe, tak jak mówiłyśmy, no i kobiety też miały chusty na głowie, można tak powiedzieć, bardziej
1: powyżej
0: tak,
1: ramion.
0: Tak, powyżej ramion, ale nie zasłaniały ani oczu, ani ust, w ogóle nie zasłaniały twarzy, tylko taka ozdobna część chusty zasłaniała jakiś element czoła, ale jakby nie miało to nic wspólnego z zakrywaniem twarzy i też te chusty były takie bardzo duże, one się łączyły ogólnie z całym strojem i trochę wyglądały jak jeden element, na przykład jak element koszuli, że ta chusta wychodzi z koszuli, albo ta chusta wygląda niemal jak taki trencz długi.
1: Tak, tak, tak. Tak, to prawda, bo te chusty, to znaczy kobiety ormiańskie, one miały taką jak gdyby taki płaszcz jeszcze nad, to znaczy właśnie trochę nie wiem jak to nazwać, bo to jest ewidentnie suknia, która jest bardzo bogato zdobiona jakimś takim złoto-zielono-błękitnym, czerwonym haftem. I na to jest coś, co dzisiaj może nazwalibyśmy bolerkiem.
0: Tak, tak, tak. Taki mini żakiet.
1: Tak, tak, o, tak bym,
0: taka narzutka, można tak to nazwać. Chociaż teraz tak patrzę, te chusty też różnie wyglądały. Były albo bardzo z grubego materiału i takie masywne, albo zupełnie nie takie, w sensie takie puszczone, lekkie, przeźroczyste, o delikatnym kolorze.

0: wykonane z sukna i nazywały się one hołośnie. Kiedyś były białe, a od XX wieku zaczęły być w kolorze brązowym. Co ciekawe, no to znaczy ciekawe, no pewnie wiąże się to z Małopolszczyzną, że po prostu były one szyte na wzór tych odkarpackich górali, czyli na pośladkach miały szef i taki rozporek na dole. I też były one dosyć zdobione, co prawda różniły się te zdobienia od regionu, na przykład między rzekami Ropą a... oj, zapomniałam nazwy drugiej rzeki, ale blisko rzeki... blisko rzeki
1: Ropą
0: Ropy.
1: A Zdynią?
0: To jest to, no to właśnie. Jest to. Na przykład te zdobienia były niebieskie, były to jakieś niebieskie nitki...
1: Ogólnie ten strój bardzo przypomina, no tak jak Paulina powiedziała, wszelkie polskie, góralskie stroje. Oczywiście nie chcę być tutaj ignorantką i ja wiem, że one się różnią od siebie bardzo i tak dalej, no ale myślę, że estetyka jest podobna, przede wszystkim zastosowanie miało być podobne, przystosowane do życia w górach właśnie. No i oni nosili też białe lniane koszule. Kiedyś bardzo krótkie, takie wkładano od święta wkładano takie ciemno-niebieskie, no a na co dzień właśnie były białe i kamizelki z fabrycznego sukna, które już właśnie były krótkie, z jednym lub dwoma rzędami wypukłych, metalowych guzików z przodu. One nie były jakoś bardzo zdobione, no ale takim skromnym, czerwonym haftem łańcuszkowym były przedzielone u góry.
0: To koszuli. Prawda. To prawda, dla mnie ciekawe też były paski, które oni nosili, bo to były takie wąskie pasy, które oni wokół pasa obkręcali aż dwa razy i zapinane były one na cztery klamry. Więc to też brzmi jak całkiem dużo zachodu, by założyć pasek.
1: Mhm. Jakaś jest kultura, w której gdzieś właśnie też w Polsce, w górach, w Małopolsce, gdzie mężczyźni, którzy jeszcze nie są żonaci, mają trzy takie klamry, a którzy są już żonaci, mają cztery. I to też jest bardzo ważne, no ale...
0: To taki znak to.
1: Tak, bardzo szybko można poznać, kto jest kawalerem, a kto już nie.
0: Fajne, powinniśmy tak robić wszędzie.
1: Wiedziałam, tak. Tak, no, myślę, że to byłoby bardzo...
0: Bardzo pomocne.
1: No, jak najbardziej. Czy jeszcze chcesz coś powiedzieć na temat...
0: Tak. Że podobnie jak u Romów, one były szyte z podwójnej skóry i w środku miały kieszeń. I często były właśnie zdobione różnymi folklorystycznymi tłoczeniami.
1: Mhm, jeszcze ja może dopowiem o nakryciu głowy. To były tak zwane ucherskie kapeluchy.
0: O,
1: fajnie się nazywają. Mm-hmm. To takie czarne z kopulastą główką czapki, takie podwinięte do góry, z dość wysokim otokiem. Ozdobne dosyć, w sensie takie, że widać je. No i niegdyś one były bardzo duże i one w końcu XIX wieku zaczęły się zmniejszać, te czapki, że już nie były takie, nie były tak bardzo widoczne.
0: Okej, dobrze.
1: No i zimą, też tylko dopowiem, zimą oczywiście noszono po prostu futrzaste czapki, które no były też z barana, z ich skóry, no żeby po prostu, wiadomo, było ciepło, więc zimą też funkcjonalność musiała zagościć.
0: Tak, no i co, możemy przejść chyba do tego stroju kobiet.
1: Ale myślę, że zrobimy sobie przerwę, może, przed kobietami.
0: No dobrze, niech mają specjalne miejsce.

0: ozdobą, która też świadczyła o statusie, to były korale z koralowca. Wiązano je w takie krótkie sznury, które tak ciasno oplatały szyję, ale te kobiety, które nie mogły sobie pozwolić na te korale, radziły sobie trochę inaczej. Nosiły szklane paciorki, które miały imitować perły albo takie kryształki małe. Za to w XX wieku noszono też takie kruche dętki z dmuchanego szkła.
1: No, to nadal te konstrukcje i faktury, które się tutaj przebijają.
0: To prawda.
1: Przez ten temat.
0: Ja lubię. Mi się bardzo podobają te takie właśnie ze szkła koraliki.
1: No tak, w każdym razie te stroje wyglądają naprawdę pięknie i tam również dominuje czerwień, dominuje kolor niebieski, też czarny, oczywiście biały, tak jak mówiłyśmy o tych białych koszulach, a również beżowy, jeśli chodzi o strój mężczyzn, to tam oni nosili beżowe spodnie.

0: lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13.
1: Dzień dobry, jest godzina 13, witamy w niedzielę w kolejnym odcinku Niekomfortowe podróże. Ja nazywam się Zofia Frankiewicz, za realizację odpowiada dzisiaj Maria Zatorska, a ze mną w studio jest osoba, która od 7 lat nie mieszka na stałe w Polsce, przemieszcza się po różnych krajach, pracuje sezonowo, między sezonami, podróżuje i czuje się komfortowo, poznając nowych ludzi, zmieniając środowisko i będąc cały czas w drodze. Cześć, Karo Nowak.
2: Cześć, cześć.
1: Bardzo mi miło, że jesteś tutaj z nami w studio. I jak to jest? Dla większości ludzi, jak tak sobie myślą, że mają zmieniać środowisko co kilka miesięcy, to może być to stresujące, a ty znajdujesz w tym komfort. Jak to właśnie jest?
2: Wiesz, nikt nigdy nie powiedział, że to nie jest stresujące dla mnie. Ja żyję w ciągłym stresie, tak czuję, ale ten stres jakby daje mi dopaminę i adrenalinę, której szukam w życiu, więc mimo tego stresu ja i tak odnajduję komfort, bo jakby daje mi to powód do życia i kocham rutynę, ale nie potrafię w niej długo żyć.
1: Czyli ta podróż, można by powiedzieć, że zaczęła się 7 lat temu, zaczęło się to od Stanów i od Portugalii, więc może najpierw przejdziemy właśnie utworem, który tobie z Portugalią się kojarzy, czyli New Estate, Giant Rocks.

0: Pamiętasz swój pierwszy wyjazd, który zasiał u ciebie takiego bakcyla, czyli właśnie czy to był Erasmus w Portugalii, czy wymiana do Stanów, a może pierwsze winobranie? Co u ciebie było takim tym pierwszym źródłem?
1: No, pierwsze były na pewno Stany i tak długo jak na nie czekałam, od pierwszego roku studiów w sumie chciałam wyjechać i dostałam się nawet na kampa, ale przez mój kochany kierunek i obozy nie mogłam wyjechać. Udało mi się to dopiero na czwartym roku. I wtedy właśnie po raz pierwszy wyjechałam na taki dłuższy okres czasu bez żadnej rodziny, za ocean w sumie. Stresująco, ale w tym momencie wiedziałam, że to jest coś, co chcę robić na dłuższą metę i przez najbliższe lata, że świat jest tak naprawdę duży, a my nie mamy tak dużo czasu na tym świecie.
0: Więc. Już wtedy myślałaś, że dobra, mogę tak sobie z miejsca na miejsce, no bo w Stanach wtedy spędziłaś 3 miesiące, tak?
1: No, 3,5 około.
0: I co tam dokładnie robiłaś?
1: Pracowałam na kampie dla dzieci.
0: Czyli opiekowałaś się dzieciakami, czy...?
1: Pracowałam jako camp power. To było bardziej takie taski na kampie. Ja pracowałam jako dining hall service. To tam pomagaliśmy głównie w kuchni i na sali.
0: I po programie miałaś czas, żeby zwiedzać Stany, tak?
1: Tak. I to był bardzo intensywny miesiąc. Czuję, jakbym w ogóle nie spała. To były po prostu początki moich niekomfortowych podróży. Spanie w aucie, w 4 osoby, z 4 walizkami.
0: Ale, czyli musiało ci się spodobać, skoro w sumie to był pierwszy wyjazd i tak już 7 rok na dobrą sprawę leci.
1: Było cudownie.
0: Bo w tym samym czasie również studiowałaś, tak? Co studiowałaś?
1: Turystykę i rekreację.
0: Czyli teraz jesteś profesjonalną turystką, tak?
1: Totalnie.
0: I w trakcie studiów pojechałaś też do Portugalii, na Erasmusa.
1: Tak. Niestety akurat trafiłam na początek COVID-u. Więc Portugalia była dla mnie innym doświadczeniem niż dla ludzi, którzy przyjeżdżają teraz. Niemniej jednak tak mi się spodobało, że wróciłam tam po Erasmusie, po obronie na rok, na wolontariat.
0: I co to był za wolontariat?
1: Pracowałam w portugalskiej szkole z dziećmi, które miały mniejsze szanse na edukację i na dobry start. To był ogromny challenge, ponieważ nikt nie mówił tam po angielsku. Musiałam próbować mówić po portugalsku, a jeszcze z dziećmi, które były w wieku od 3 do 9 lat. To jest duże wyzwanie.
0: To co, nauczyłaś się portugalskiego w takim razie? Mniej lub bardziej?
1: Troszkę tak. Niestety przez tyle lat nie miałam szans go praktykować, więc myślę, że mój portugalski umiera w tym momencie.
0: Czyli w sumie wyszło tak, że po obronie postanowiłaś wrócić do Portugalii. I w sumie dlaczego? Ta Portugalia tak bardzo ci się spodobała? Czy stwierdziłaś, że chcesz wyjechać z Polski? Czy o co chodziło?
1: To było jak miłość od pierwszego wejrzenia. Nie wiem, ten klimat, plaże, ludzie, którzy są bardzo sympatyczni, nawet jak nie rozumieją ani słowa, które do nich mówisz.
0: Okej, okay. I to było... Zaraz po studiach spędziłaś tam rok i po tym roku jakie miałaś plany na siebie?
1: Nie miałam planu. To było życie bez planu.
0: Czyli wszystkie twoje decyzje, jakie podejmujesz, to są spontaniczne?
1: W większości tak. Jestem otwarta na to, co universe mi daje.
0: To skąd się wzięły te pomysły? Właśnie na te kolejne takie prace sezonowe.
1: To jest tak, że podróżuję i poznaję bardzo dużo ludzi i ktoś powie o jakiejś jednej rzeczy, ktoś o drugiej i tak wychodzi. Wszystko, w sumie wszystkie moje prace sezonowe zaczęły się od innych osób.
0: Okej, okay, czyli po prostu przez jakieś znajomości. Czy to jest trochę tak, że wchodzisz w taką bańkę z ludźmi, którzy widzisz, że oni żyją w dany sposób, aniżeli żyją w Polsce, że mają cały czas tą samą pracę? Czy jak to właśnie wygląda?
1: Wydaje mi się, że to środowisko jest jakby małe,

0: tak naprawdę, że prędzej czy później każdy każdego pozna. Jest bardzo dużo ludzi, którzy wybrali ten styl życia i po prostu ja poznaję tych ludzi, oni mi mówią o jakimś pomyśle, zostaje mi w głowie i później bum, Karolina ląduje w innym kraju.
1: A, czyli to przychodzi tak łatwo, to brzmi jakby to nic nie kosztowało. Chociaż, no właśnie, czyli ważne w tym środowisku po prostu są ludzie. Ale wróćmy jeszcze do pracy, bo no 7 lat to jest już kilka sezonów. To jakie były takie najbardziej absurdalne prace w takim razie, jakie robiłaś?
0: Moją pierwszą pracą sezonową była praca na winogronach i to była najgorsza praca w moim życiu. Ale się nie zniechęciłam, ponieważ w tym roku miałam pomysł, żeby wyjechać. Koniec końców nie wyszło.
1: A dlaczego była najgorszą pracą?
0: To o tej pracy powiedział mi kolega, który tam pojechał. Okazało się, że praca była na akord. Na akord liczony w grupie, czyli presja od innych ludzi, bo ktoś robi szybciej, ktoś robi wolniej. Sami musieliśmy sobie wynająć auto, dojechać do miejsca pracy, płacić za paliwo, odliczali nam za zakwaterowanie i no, jedzenie też po naszej stronie. Jakby wszystkie koszta musiałam ponieść.
1: I ile czasu tam spędziłaś?
0: 9 dni i w międzyczasie pisałam wstęp do mojej pracy.
1: I te, jak się mówi prace sezonowe, to się często kojarzy właśnie z takim no, ciężkim wysiłkiem fizycznym. Tak jak w sumie teraz trochę też nawiązałaś. I czy tak zawsze jest?
0: W większości. Pracuję tylko 4-5 miesięcy w roku, ale wtedy pracuję ciężko. Jakby chyba jestem najgorszą osobą w nowej pracy, która nigdy nie chce wyjść wcześniej, nigdy nie chce dnia wolnego i no nie chcę tracić godzin.
1: Czyli ty idziesz albo na całość, albo wszystko, albo nic w takim razie.
0: Dokładnie, albo jestem pracoholikiem, albo leniem.
1: A co robisz, jak jesteś leniem w takim razie?
0: Podróżuję. Więc
1: no to tak to brzmi leniwie, jaki to jest styl podróżowania w ogóle.
0: O, bo akurat jest ambitny i w sumie nie lenię się.
1: Bo my z Karo tu można tak jeszcze powiedzieć, że my się poznałyśmy w podróży i ja tak trochę uważam, że ta nasza podróż to tak za bardzo leniwa nie była. Była to podróż po Mauretanii, o którym już też wcześniej były odcinki, także no to też jest intensywnie.
0: Bardzo intensywnie.
1: Dobrze, to zaraz powiemy o twojej ulubionej pracy na dobrą sprawę sezonowej, więc może przeniesiemy się trochę w te klimaty. That's so true. Thank you.

0: Ty byłaś w wiosce Świętego Mikołaja, prawda?
1: Byłam.
0: I jak tam jest?
1: Magicznie i świątecznie.
0: Jest to Finlandia, Laponia, tak? I co tam robiłaś dokładnie? Jaka to była praca?
1: Ogólnie zacznę od tego, że to nie było rowanie mi, jak każdy pomyśli. To było jeszcze 4 godziny na północ. Taka mała miejscowość, Sariselka, do której jak złamiesz nogę, to prędzej przyjadą z Norwegii, z służby, bo mają bliżej.
0: No proszę.
1: No.
0: Ja Czyli daleko na północy.
1: Bardzo daleko. Pomiędzy Rosją a Norwegią.
0: I sezon zimowy, czyli zupełnie ciemno i zimno. To jak tam się pracuje? Co robiłaś?
1: Pracowałam w wiosce Świętego Mikołaja. Akurat ja wybrałam właśnie z moją przyjaciółką pracę wewnątrz. Widziałam ludzi marznących przy minus 35 stopniach, a ja jestem zmarzluchem, więc praca wewnątrz była lepsza. Ogólnie pracowałam tam 3 razy po 1,5 miesiąca. Tak kocham tą pracę, że wróciłabym.
0: I co robiłaś dokładnie w sumie w tej pracy?
1: Pracowałam w takim domku w środku tego parku Świętego Mikołaja, gdzie dzieci przychodziły jakby się ogrzać, wypić herbatkę i coś zjeść pomiędzy.
0: I jak to jest? Bo mówisz, że wracałaś tam 3 razy. To oznacza, że są ci sami ludzie w sumie? To ludzie cię ciągną, żeby wrócić do tej pracy? Czy co tam jest takiego magicznego?
1: W sumie wszystko, bo drugi rok był totalnie inny niż pierwszy, kiedy tam pojechałam. Wiele osób było nowych, ale sama ta atmosfera, jakby wioska, w której normalnie mieszka 300 osób, nagle staje się wioską, w której mieszka 5000 osób. Wszyscy są szczęśliwi, jest bardzo dużo młodych osób, każdy każdego zna, robi się po prostu taka kolonia, tylko dla dorosłych. Jakby Finowie też podczas zimy wiedzą, jak cieszyć się życiem. Tam były 4 bary, we wszystkich było karaoke.
0: No.
1: Wszyscy codziennie przychodzili na karaoke i śpiewanie, tańczenie.
0: Czyli można też odpocząć po pracy. Czyli jest trochę tak, że jest bardzo dużo tej pracy w ciągu dnia, ale na przykład wieczorami można gdzieś odsapnąć.
1: Tak, ja akurat miałam pracę, że kończyłam o 16. W domu mieliśmy saunę, więc idealnie, obok stok narciarski.
0: A na przykład przeprowadzając się do takiego miejsca, jesteś też w stanie podróżować trochę po Finlandii, po Laponii, zobaczyć? Czy to właśnie bardziej chodzi, że jedziesz tam i też sprawdzasz, jak się mieszka?
1: Akurat w Finlandii bardziej sprawdzałam, jak się mieszka. To było też 1,5 miesiąca w trakcie największej zimy. No trudno podróżować przy minus 35 stopniach, aczkolwiek na przykład w tym roku od razu jak przyjechaliśmy właśnie na karaoke, poznaliśmy jakichś turystów, którzy następnego dnia zabrali nas ze sobą na wycieczkę, bo wynajęli auto, więc wtedy pochodziliśmy po zamarzniętym jeziorze.
0: Ale to też nie była twoja pierwsza praca w krajach nordyckich. To gdzie wcześniej jeszcze pracowałaś?
1: W Norwegii i na Islandii.
0: I jak było w tych krajach?
1: Norwegię ogólnie bardzo lubię jako kraj. I lato jest dla mnie idealne na południu Norwegii. Jest 25-30 stopni, więc nie jest za gorąco. Jest tak idealnie. Ludzie są sympatyczni, chociaż bardzo mało mówią. To trochę taki szok kulturowy dla mnie.
0: Bo to już w takim razie byłaś w sezonach letnich. I w Norwegii, i w Islandii, tak?
1: Tak. Przełamałam tę sezonowość tylko dla Finlandii.
0: Okej, czyli wychodzi na to, że taki twój rytm życia jest, że pracujesz w lato, tak kilka miesięcy, przerwa, później pracujesz w zimę, też kilka miesięcy i znowu przerwa.
1: Tak, ale to dopiero w sumie od 2 lat. Ten i poprzedni rok. Tak, to pracowałam tylko w lato.
0: Czyli starczało, czyli można było zarobić tyle w to lato, żeby później podróżować.
1: Tak.
0: I gdzie podróżowałaś? Co robisz pomiędzy tymi pracami?
1: W większości była to Europa, aż do momentu, kiedy pojechałam na Islandię i wtedy stwierdziłam, że no, czas pojechać gdzieś dalej, bo zauważyłam, że brakuje mi czegoś i że świat już mnie tak nie zachwyca, bo wszystko jest podobne do siebie.
0: Czyli jak wyjechałaś poza Europę, to wtedy znowu świat cię zachwycił?
1: Trochę tak, bo poznałam inną kulturę, chociaż nie wiem, czy ty tak masz, ale ja bardzo często mam szok kulturowy dopiero jak wrócę do Polski.
0: To ja też często mam szok kulturowy, jak wrócę do Polski. Wtedy też można zobaczyć, ile rzeczy tutaj się zmienia, jak ty się zmieniasz, jak wiele rzeczy jest no, po prostu inne.
1: I dokładnie.
0: To jest też bardzo ciekawe. Później myślę, że poruszymy ten wątek właśnie powrotów, czy to można się poczuć jeszcze jak w domu, ale na razie to może wake me up.

0: Ile czasu spędziłaś w Islandii i w Norwegii? Jaki to jest okres?
1: To jest kilka miesięcy. Wydaje mi się, że pod rząd najdłużej spędziłam czasów na Islandii.
0: I wtedy odliczasz już czas powrotu do Polski, czy jak to wygląda?
1: W większości nie. Zależy, jakie mam plany, bo ja nigdy nie jestem w Polsce długo. Są to tygodnie, w większości dwa.
0: W sumie teraz wróciłaś, tyle co, prawda?
1: Tak, i za chwilę wyjeżdżam.
0: Kiedy dokładnie wróciłaś i skąd?
1: Wróciłam z Norwegii 1 września.
0: Czyli dwa tygodnie temu.
1: Tak, i akurat teraz zostaję długo, bo zostaję aż do 22 września.
0: Całe 3 tygodnie w takim razie w Polsce.
1: Nie zdarza się to często.
0: Dobra, i co robiłaś w tej Norwegii?
1: Pracowałam jako kelnerka i barmanka w najstarszym mieście w Norwegii w sumie.
0: I jak wyjeżdżasz, tam jechałaś do tego miejsca po raz pierwszy, tak?
1: Tak, ale tu akurat znałam to miejsce, bo mój kolega, z którym wcześniej pracowałam w Norwegii, tam pracował, jak się przeprowadził w inne miejsce, więc on nam polecił to miejsce.
0: Dobra, czyli w sumie ma się takie poczucie, że gdzieś tam są ci znajomi, ale stresujecie na przykład wyjazd taki, czy już właśnie po już którymś kolejnym razie już mówisz, no jakoś to będzie?
1: Zawsze trochę mnie to stresuje. Najbardziej stresuje mnie pakowanie, bo mimo tak wielu podróży wciąż nienawidzę się pakować i pakuję się bardzo źle. Czuję się jak na siłowni, że moja walizka ma ważyć 20, okazuje się, że waży 30 i później to tutaj.
0: Bo to jest trochę tak, że się przeprowadzasz, więc cały czas jest jakaś przeprowadzka. No to właśnie, jak tu się spakować? Skąd wiedzieć, co zabrać i żeby nie przekroczyć znowu tego limitu, co pewnie ci się już nieraz zdarzyło?
1: Tak, oszukuję na lotniskach. Norwegia akurat. Okazało się, że każda moja walizka była o 5 kilo za ciężka.
0: To jak to robisz w takim razie?
1: Akurat tam pani była przy okienku, a było automatyczne, więc podniosłam walizkę, żeby dopasować. Ale nie róbcie tego w domu.
0: Dobrze, nie będziemy w ogóle tego robić, w ogóle tego nie promujemy jak najbardziej. Trzeba się pakować do limitu, tak jak jest. Chociaż no, wychodzi na to, że wcale to łatwe nie jest, skoro no, są to ciągłe przeprowadzki. Czy to cię męczy w takim razie, te zmiany środowiska? Czy bardziej cię to ekscytuje, nie możesz się doczekać? Jak do tego podchodzisz?
1: Trochę mnie męczy. Czasami nowe miejsca i zaczynanie od zera za każdym razem jest męczące, stresujące. Ja się cieszę, że zawsze podróżuję z Wero, moją przyjaciółką, więc przynajmniej mamy takie wsparcie swoje.
0: A gdzie poznałaś Wero?
1: Wero poznałam na projekcie Erasmus Plus w Polsce i to był jedyny raz, kiedy spotkałyśmy się w Polsce.
0: Pozdrawiamy Wero też serdecznie. To się dogadałyście w sumie wspólnie, że a dobra, to teraz zacznijmy razem jeździć na te prace sezonowe i za każdym razem teraz gdzieś wspólnie jeździcie?
1: To wyszło bardzo spontanicznie, bo poznałyśmy się...
0: Wychodzi na to, że jak większość rzeczy w sumie.
1: Tak, poznałyśmy się na tym projekcie i tak naprawdę pisaliśmy ze sobą i zaprzyjaźniłyśmy się. Weronika była wtedy w momencie, kiedy jej praca ją dołowała, bo pracowała w korpo i szukała jakiejś zmiany. Pojechała odwiedzić koleżankę, którą poznała też jakoś przypadkowo w Norwegii i wylądowała na rozmowie o pracę. Ona powiedziała, że o, to może zostanie kelnerką w Norwegii. Ja powiedziałam, jedź, pojadę z tobą. Koniec końców ja dostałam tą pracę, a ona dostała w restauracji obok. I to był pierwszy sezon, a resztę to już historia.
0: Czyli wyjeżdżając też do Norwegii, miałyście taką wizję czysto zarobkową, czy też, że zwiedzicie sobie ten kraj?
1: Plan był ambitny. Chciałyśmy zwiedzić Norwegię, a mieszkałyśmy w środkowej części Norwegii. Tak naprawdę żadna z nas nie miała za dużo doświadczenia w pracy takiej sezonowej, bo tak naprawdę to był pierwszy raz. Obydwie byłyśmy spłukane. Ja byłam po tych kilku miesiącach podróżowania, po powrocie z Portugalii. Weronika kończyła tą swoją pracę, też kilka wyjazdów, więc skupiłyśmy się bardziej na życiu w tym mieście, poznawaniu kultury, no i po prostu życia.
0: A jak to przeważnie jest podczas tych prac sezonowych? Pracodawca już gwarantuje zakwaterowanie, jedzenie, czy jak to wychodzi?
1: To jest 50-50, szczerze mówiąc. Pierwsza praca, ta właśnie w Norwegii, miałyśmy mieć zakwaterowanie zapewnione, oczywiście pobierana część z mojej pensji, ale no było obiecywane, że to jest na 3 miesiące. W momencie, kiedy weszliśmy do mieszkania, okazało się, że to 1,5 miesiąca, a później musimy znaleźć coś innego. Ogólnie w ciągu 4 miesięcy przeprowadzałyśmy się 3 razy. Bardzo stresująco.
0: No, brzmi stresująco. Myślę, że jedna przeprowadzka to już jest dużo, ale 3 w przeciągu takiego krótkiego czasu to też już jest wyzwanie. Ale to też chyba tak w takim razie pokazuje, że dajecie sobie radę, że na dobrą sprawę, a mogę wyjechać do innego kraju i sobie dam radę. Co ci daje? Co ci dają takie podróże? Takie prace?
1: No, na pewno dają mi jakby taką większość, pewną siebie, że sobie poradzę w trudnych warunkach. Też poznaję ludzi i staję się bardziej otwarta. Ja, jak zaczynałam podróżować, byłam bardzo nieśmiałą osobą i teraz dosłownie nikt mi w to nie wierzy, bo uważają, że bardzo dużo mówię.
0: No właśnie, też mi sobie ciężko to wyobrazić.
1: A jednak.
0: No dobrze, a jak to jest właśnie z tymi ludźmi? Przeprowadzasz się do danego miejsca i poznajesz większość osób też z różnych krajów, jest tak bardzo międzynarodowo, czy właśnie bardziej osoby lokalne, stamtąd, jak się tworzy te relacje z nimi? Czy to są takie płytkie relacje, takie tylko właśnie na sezon, czy utrzymujesz kontakty na dłużej?
1: No i tutaj właśnie to zależy. Akurat ja podróżowałam do krajów nordyckich, do pracy, więc tam muszę powiedzieć, że lokalsi są bardziej zamknięci i bardzo trudno na przykład zaprzyjaźnić się z kimś z Norwegii. Tak naprawdę mamy jedną bliższą koleżankę, która jest Norweżką i to by było na tyle. W większości są to ludzie z innych krajów, ale no też bardzo zależy. Czasami te przyjaźnie, tak jak właśnie z tym moim kolegą, który pomógł nam znaleźć pracę w innym mieście, no to jest taka przyjaźń, że ja wiem, że mogę na nich liczyć. Nie wiadomo co. Ale no też jest bardzo dużo takich relacji, że przyjeżdżasz na sezon, no i jak się spotkamy gdzieś, to spoko, jak nie, to nie.
0: Dobra, a jak wyglądają relacje z Polakami, z tymi osobami, które w sumie, jakby nie było, no zostawiasz tutaj w Polsce, zostają one w Polsce. Jak utrzymywać z nimi relacje, kiedy ciebie nie ma w zasadzie przez większość czasu? Jesteś w Polsce na takie 2-3 tygodnie maksimum.
1: Oj, to jest bardzo trudne. Zauważyłam, że większość moich znajomych ma totalnie inny tryb życia i oni nie zawsze rozumieją mój tryb życia. To są bardziej takie update'y raz na jakiś czas z moimi znajomymi z Polski, no nie da się bardzo często, bo wtedy czuję, że ja mam milion rzeczy do powiedzenia, a oni mówią jedno zdanie i no czasami oni się irytują, ja czuję, że mówię im za dużo informacji i mogą czuć się przytłoczeni, więc taki czas podróży tak naprawdę sprawił, że większość moich znajomych, no straciłam na takim głębokim poziomie. Ale to też dlatego, że czuję, że podróże mnie rozwijają i że nie jestem tym samym człowiekiem, którym byłam na samym początku. No i to weryfikuję często.
0: No właśnie, czyli po tym powrocie wracasz do Polski i wtedy czujesz, że się tak bardzo zmieniłaś? Czy na przykład masz poczucie, że to oni się zmienili? Czy jak do tego podchodzisz?
1: Mi się wydaje, że ja się zmieniam i tak naprawdę podróże bardzo otwierają oczy. Tak jak właśnie ta Mauretania, do której pojechaliśmy razem. Dla mnie akurat to też był szok kulturowy troszkę. Jakbym miała wybrać kraj, który mnie szokował kulturowo, to Mauretania.
0: Ja też myślę, że Mauretania zdecydowanie. Tam by można dużo wymieniać, co nas zszokowało. Na dobrą sprawę to tak mogę przytoczyć, że chyba najbardziej, co mnie zszokowało, jak byłyśmy w mieszkaniu i Karo jest wegetarianką i tam osoby się nieco pogniewały, że jak to można nie jeść mięsa. Ale to już taki off topic, bo faktycznie no, te podróże zmieniają trochę perspektywy, mam wrażenie.
1: Tak, ale tylko taki fun fact. Osoby, które się pogniewały, szybko przeszły do tego, jakby bardzo szybko przeszedł do tego, że zaczął być dla mnie miłym i wciąż do mnie pisze, ale mu nie odpisuje.
0: Czyli te znajomości też gdzieś tam się utrzymuje z tych podróży, mimo iż czasami by się nie chciało w takim razie.
1: No niestety czasami niektórzy bardziej chcą niż my, a czasami my bardziej chcemy niż inni.
0: Dobrze, no to teraz przejdziemy do kolejnego utworu, może wejdziemy trochę bardziej w wakacyjny klimat i porozmawiamy o tych podróżach między pracami, czyli w zasadzie tym, co chyba najbardziej do tej pracy mimo wszystko motywuje. Także Paradise.

0: Czy mając jakiś ciężki dzień w pracy, właśnie twoją motywacją jest myśl, że niedługo pojadę w podróż, więc dobra, chcę mieć te pieniądze, żeby później móc przez te kilka miesięcy, że tak to ujmę, szlajać się po świecie.
1: Dokładnie. To jest moja motywacja. Gdy jest ciężko, myślę, dobra, zostało jeszcze tylko kilka miesięcy. Karolina, pracujesz 4 miesiące czy 5 miesięcy w roku. No, musisz zarobić, żeby później nie pracować, się szlajać.
0: I jak to jest? Jak podróżujesz, to później masz takie z tyłu głowy, mogę podróżować tak długo, jak mam pieniądze?
1: Nie do końca. Ja jednak muszę sobie zostawić jakąś tam poduszkę finansową na wszelki wypadek. Ja się bardzo źle czuję, jak nie mam w ogóle pieniędzy. To u mnie daje takie anxiety. Uh-huh. Więc po prostu staram się nie dopuścić do takiej sytuacji od właśnie swojego drugiego sezonu. Ale to sobie gdzieś tam leży na koncie oszczędnościowym na czarną godzinę.
0: Gdybyś nagle musiała gdzieś skądś daleko wrócić. Więc jakie są te twoje podróże?
1: Podróże małe i duże, dosłownie. Rok temu właśnie po Finlandii pojechałam na 4 miesiące backpackingu po Azji i ciekawą rzeczą było to, że ja byłam tak zmotywowana, że ja pojechałam tam z gorączką. Ja byłam chora już w Finlandii i właśnie mimo to, że kocham Finlandię, to ja jestem za każdym razem chora, około 4-5 tygodni, a jestem tam około 7, więc...
0: To dużo, co ta Finlandia taka robi z człowiekiem.
1: Toksyczna miłość.
0: Więc Finlandia się kończy i wyjeżdżasz na 4 miesiące do Azji południowo-wschodniej. Jak tam jest? Tam też jest tak dużo backpackerów, prawda? Więc czy ludzie mają podobny styl życia do ciebie?
1: Bardzo dużo backpackerów. Tak naprawdę to mnie zaskoczyło. Jeszcze w tamtym roku chyba była rekordowa liczba osób, które przyjechało do Tajlandii w pierwszych 2 tygodniach. To było około 1,5 miliona turystów w 2 tygodnie. Szok. I szczerze mówiąc, więcej widziałam właśnie ludzi z zagranicy niż lokalsów.
0: Dobra, to może w drugą stronę, bo ostatnim kierunkiem to była Afryka, między innymi Mauretania, ale z drugiej strony również Egipt. No to w takim Egipcie chyba backpackerów za dużo nie było.
1: Nie, szczerze mówiąc, chyba nie poznaliśmy żadnego turysty.
0: No właśnie, bo tutaj to jest bardzo ciekawe. Jak wyjechać do Egiptu, żeby nie zobaczyć żadnego turysty?
1: Trzeba spać na couchsurfingu i dać się traktować jak egipską księżniczkę.
0: Czyli Karo, zorganizowałaś sama z koleżankami wyjazd do Egiptu na własną rękę. Jak wygląda taka organizacja? Czy jest ciężko? Co ci ludzie wcześniej mówili przed wyjazdem, że można tak w ogóle?
1: Szczerze mówiąc, ja dołączyłam tam do tego planu około 2 tygodnie przed. Wiedziałam, że wracam z Finlandii i Megi, którą poznałam właśnie w pracy w Finlandii, mówiła, że jedzie z koleżanką do Egiptu. I ja mówię, mam urodziny w styczniu, w sumie nie mam planu, do you mind, jeśli byśmy dołączyły? Ona, spoko. Więc 4 dziewczyny pojechały do Egiptu z mniej więcej ułożonym planem i wszystkie spałyśmy na couchsurfingu.
0: A co to couchsurfing? Tak, żeby nakreślić.
1: A tak, to
0: troszeczkę.
1: Jest platforma, na której poznajesz ludzi i możesz na przykład u nich spać za darmo. Jakby to jest cultural exchange.
0: I jak to wygląda? Na przykład w Egipcie większość hostów to były rodziny, to byli faceci. Czy jak to wygląda? No nie jest to popularny kierunek, żeby podróżować tam samemu.
1: No nie jest. Aczkolwiek ja bardzo się czułam bezpiecznie w Egipcie, akurat jeśli o to chodzi. Znalazłyśmy hostów i wszyscy w sumie z nich to byli faceci. Ostatni właśnie był Mieszkał z rodzinką.
0: Ale powiedziałaś, że traktowali was jak księżniczki? To znaczy, co robili?
1: Zawsze nas odbierali wszędzie. Wszędzie wozili i bardzo śmiesznym rzeczą jest na przykład, że w Egipcie nie można wozić turystów, jeśli nie ma się licencji turystycznej. Jak zatrzyma cię policja, i tak nam się stało w Luksorze, naszego hosta zatrzymała policja i musiał im zapłacić łapówkę, żeby nas puścił.
0: A nie może powiedzieć, że wy tu jesteście przyjaciółmi, znajomymi?
1: Pytaliśmy o to. Okazało się, że no, nie ma takiej opcji. Jakby oni ci nie uwierzą, bo uważają, że chcesz zeskamować turystów, a nie, że masz znajomych z zagranicy. Więc nawet policja nie wierzy, że możesz mieć znajomych z zagranicy, co uważam, że jest bardzo krzywdzące.
0: No, to brzmi szalenie generalnie, że w sumie aż tak nie wierzą, że ktoś może przyjechać na dobrą sprawę do ciebie.
1: No i poprzednim razem powiedział nam, że kłócił się z policją i stracił prawo jazdy na pół roku i musiał płacić horrendalne pieniądze za wyrobienie nowego.
0: Ty też podróżujesz autostopem, więc w takim razie w takim Egipcie autostop w ogóle nie działa.
1: Nie działa.
0: To jak jeździłyście w sumie głównie?
1: Głównie lokalnymi busami albo państwowymi. Tak naprawdę tymi lokalnymi busami to było nielegalne, ponieważ w Egipcie musisz jeździć tylko państwowymi busami, a lokalne busy, no to jest na odpowiedzialność kierowcy, dlatego zawsze płacisz wyższą stawkę. Jeśli lokal spłaci 40 w lokalnej walucie, ty zapłacisz 200.
0: Czyli chcą mieć takie zabezpieczenie na łapówkę po prostu.
1: Tak, ale no czasami też chcą zarobić po prostu.
0: A skąd taki pomysł, żeby w ogóle pojechać do Egiptu no same?
1: No, dziewczyny jechały, więc
0: więc
1: ja po prostu się dołączyłam. Ja stwierdziłam, że to idealny pomysł, ponieważ kończę 30 lat, a zawsze chciałam zobaczyć piramidy.
0: Czyli na 30 pojechałaś tak do Egiptu.
1: No tak, tak samo jak do Maurytanii.
0: To brzmi pięknie, to brzmi pięknie, czyli wygląda jakby całe życie było takie spontaniczne, od pracy do pracy, od podróży do podróży. Jak znaleźć ten balans w takim razie?
1: Oj, trzeba znaleźć balans w sobie, tak naprawdę, bo ja nie mam balansu w tym życiu, tak myślę. Jakby pracuję, jak pracuję, no to pracuję dużo, jak podróżuję, to podróżuję bardzo intensywnie. Tak naprawdę czuję, że ja odpoczywam bardziej w dni, kiedy pracuję, niż kiedy podróżuję.
0: To ciekawe. A jak wracasz do Polski, to masz takie poczucie, że mogłabym jednak znaleźć tą pracę taką przysłowiową od 9 do 17, żeby osiąść trochę, ustabilizować się, zakorzenić, czy w ogóle nie?
1: Nie powiem, przeszło mi to przez myśl kilka razy, ale tak szybko jak mi przeszło, tak zniknęło. Jakby ja bardzo Polskę doceniam. Za każdym razem jak wracam, to ją jeszcze bardziej doceniam. Nawet takie rzeczy jak supermarkety. Wiadomo, jestem wegetarianką, więc tych produktów w różnych krajach jest mniej albo więcej, ale według mnie w Polsce jest bardzo dużo i no ja się po prostu cieszę, wchodząc do supermarketu i widząc nowości. W Norwegii, uwaga, nie ma prawie promocji i nie ma prawie nowości. Jak ja chodzę do sklepu, to jest dla mnie to nudne. Jak chodzę do sklepu w Polsce, to po prostu czuję się jak dziecko w sklepie z zabawkami.
0: A jak wyglądają takie twoje 2 tygodnie w Polsce? Czy to jest właśnie nadrabianie spotkań ze znajomymi, odwiedzanie rodziny, czy co innego przez takie 2 tygodnie robisz?
1: Tak, ale to jest bardzo spontaniczne. Czuję, że próbuję zaplanować ten plan i wydaje mi się, że cały czas jeżdżę. Na przykład przyjechałam i tak naprawdę byłam 2 dni w domu, później u siostry, później w domu, później tu ze znajomymi, do cioci, coś tam. Tu jakiś fryzjer, tu jakiś dentysta. Tak naprawdę nie ma takich dni, żebym ja sobie poleżała i pooglądała Netflixa. Po prostu czas w Polsce jest bardziej dla mnie stresujący niż podróże. Ja już wiem, że ja wyjeżdżam i ile rzeczy mam do zrobienia, więc się stresuję i robię prawie nic.
0: Żeby mieć taką czystą głowę w takim razie podczas podróży, tak?
1: Mhm, ale no, nigdy mi się nie udaje zrobić wszystkiego, co potrzebuję.
0: To jaka jest twoja kolejna podróż? Co planujesz teraz? Bo wróciłaś tyle co z tej Norwegii, z sezonu, z pracy. Teraz masz, zaraz kończysz te 3 tygodnie w Polsce. I w takim razie co kolejne się szykuje?
1: Te plany trochę się zmieniają. Jakby mam tylko 2 bilety. Teraz lecę do Belgii i plan jest ogólnie lecieć do Belgii, tam odwiedzić parę miejsc, spotkać się ze znajomymi. No bo właśnie, ja więcej znajomych mam za granicą i częściej podróżuję, żeby się z kimś spotkać, kogo poznałam podczas właśnie moich podróży, bo te przyjaźnie jakby stały się większe niż te, które miałam w Polsce, bo były podczas mojej przemiany albo w momencie, kiedy się zmieniłam, więc po prostu robię objazdówkę po znajomych po Europie, a później wylatuję do Australii na rok.
0: O, no proszę. Czyli też na work and holiday visa do Australii.
1: Mm-hmm.
0: To o Australii też był niedawno odcinek, także
1: tak.
0: Tak, także też jak najbardziej zachęcam, żeby to później odsłuchać. I masz już zaplanowaną tą Australię?
1: Nie, lecę do Sydney i później się zobaczę.
0: Bo też no, będziesz musiała znaleźć w takim razie tam pracę, ale to mówisz, że wszystko w swoim czasie w takim razie, tak?
1: Tak, czuję jakby inni ludzie się bardziej stresowali niż ja, bo ciągle dostaję pytania, czy już mam pracę, mieszkanie, wszystko ogarnięte, albo bilet.
0: A biletu też jeszcze nie masz, tak?
1: Nie, bo chyba polecę przez Filipiny, więc... Tak 3 tygodnie wakacji należy się.
0: A kiedy w sumie myślisz, żeby wyjeżdżać?
1: Tak, w stronę Azji i Australii w listopadzie. Akurat wrócę i tak tydzień będę w Polsce na ogarnięcie rzeczy.
0: I czyli czujesz dalej taką ekscytację? Jakby, czy masz takie, to kolejny wyjazd? Czy to może spowszechnieć w ogóle?
1: Mam nadzieję, że nie. Na razie mi nie spowszechniało i mam... dalekosiężne plany, więc...
0: A na przykład w tych miejscach, w Norwegii, Finlandii, na Islandii, czy masz takie myśli, że mogłabym tutaj zamieszkać na dłużej? Czy masz, odwiedzając gdzieś dane miejsce, właśnie takie myśli, że możesz się gdzieś zakorzenić, czy cały czas to jest takie, że jestem tu tylko na chwilę?
1: Nie, no oczywiście, że takie mam. Jest ten na przykład wiralowy filmik Should I move here? Ale częściej tak mam właśnie podróżując z miastami typu Kopenhaga czy Rzym, niż z miastami, w których mieszkałam i pracowałam zarobkowo. Aczkolwiek Norwegia mogłaby być takim krajem, w którym bym została na dłużej.
0: Ale to w swoim czasie, teraz to jeszcze w takim razie życzę ci bardzo tego, żeby za każdym razem te wyjazdy były ekscytujące, czy to do pracy, czy to w podróż, czy to takie połączenie, no bo wychodzi na to, że gdzieś się znajduje ten komfort w takich, z pozoru niekomfortowych sytuacjach.
1: Dokładnie, ale to sprawia, że czuję, że żyję. Polecam.
0: Taki trochę daydreaming.
1: Trochę tak.
0: Harry Styles.

0: Czy czujesz, że tymi wyjazdami za każdym razem wychodzisz ze swojej strefy komfortu, czy już raczej nie?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie.
0: A lubisz wychodzić z tej swojej strefy? Czujesz z tego satysfakcję?
1: Szczerze mówiąc, niekoniecznie. Aczkolwiek. Podróże i ten styl życia daje bardzo dużo dopaminy i ja dosłownie za nią gonię i no nie wiem, jakby podoba mi się to, szczerze mówiąc. Jestem na końcu, koniec końców jestem z siebie dumna, jeśli wyjdę z tej strefy komfortu.
0: Czyli jest to trochę uzależniające po prostu.
1: Jest, o jest.
0: Bo myślę, że gdybyś tak posiedziała trochę dłużej w jednym miejscu, no to zaczęłoby ci czegoś w takim razie brakować.
1: Tak,
0: takich wiecznych zmian.
1: Ja już czasami czuję właśnie pracując kilka miesięcy sezonowo, że siedzę i brakuje mi trochę podróży i tej dopaminy związanej właśnie z nieznanym.
0: Trochę to rozumiem. Karo, bardzo ci dziękuję, że przyjechałaś tutaj do studia. Dziękuję ci za rozmowę.
1: Dziękuję, było bardzo miło.
0: Także w studiu moją i waszą gościnią była Karo Nowak. Za realizację odpowiadała dzisiaj Maria Zatorska, a ja nazywam się Zofia Frankiewicz i była to audycja Niekomfortowe podróże. Do usłyszenia. Pa!
1: Pa!
2: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13:00.

SMS od twojej mamy, za to chcę być znany. Opiekowałem, teraz czuję się opiekowany. Teraz widzę trochę jaśniej, jak chciałbym żyć.

0: Czy w niedzielę sklepy są otwarte w Niemczech?
1: Nie,
0: czy
1: są zamknięte.
0: Są zamknięte, ale Pchlitarg jest otwarty, tak? To jest coś w rodzaju wyprzedaży garażowej?
1: Coś w rodzaju takiego właśnie, czegoś takiego jak tutaj w Poznaniu było swego czasu na rzeźni.
0: Aha, na rzeźni, aha, rozumiem.
1: Tylko, że trochę na mniejszą skalę rzeźnia, jednak tutaj w Poznaniu była trochę większa, tutaj to było dosłownie takie dwa małe placeki dosyć.
0: Aha, aha. Czyli można powiedzieć, że jak to niedziela, Pchlitarg w Radiu Afera musi być.
1: Tak, tak, dokładnie. No i właśnie na tym Pchlitargu się przechadzałem. Wiadomo, były różnego rodzaju stoiska z książkami, z ubraniami, z płytami CD w większości, nawet z winylami. No i właśnie na jednym z takich stoisk z płytami CD zauważyłem, że w rogu stoiska, z boku stoiska jest kilka kaset. No tam powiedzmy mniej więcej 10 kaset było. No i tak się mu zatrzymałem. Zacząłem przeglądać te kasety. Dosyć szybko zdałem sobie sprawę, że one są z muzyką. No i tak sobie właśnie pomyślałem o tym naszym kochanym kaseciaku w radiu Afera, więc wybrałem właśnie 4 z nich i je tutaj przywiozłem.
0: Dodajmy, że najprawdopodobniej są to kasety oryginalne.
1: Tak, z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że to są kasety oryginalne. 2 z nich wiem, że na pewno. 2 pozostałe jestem tak w 90% pewny, że na pewno.
0: Okej, okay, no to co to było przede wszystkim? Bo tak zaczęliśmy marszowo trochę, tak biesiadnie.
1: Trochę marszowo, trochę biesiadnie.
0: To był dosyć długi kawałek.
1: To był dosyć długi kawałek. To była orkiestra Dęta 6. Korpusu. 6. Korpusu najprawdopodobniej policji, no bo osoba odpowiedzialna tutaj za ten dźwięk, może zapomniałem słowa, dyrygent.
0: O. Dyrygent.
1: Dyrygent właśnie tej orkiestry to był pan Johannes Schade, urodzony w 1921, już świętej pamięci, bo zmarł w 2014. No i właśnie na przełomie lat 70. i 80. pracował w niemieckiej policji, ale nie jako policjant, tylko właśnie w orkiestrze policyjnej.
0: Okej, okay, zapytam się, w której policji? Tej ludowej, czy tej?
1: Najprawdopodobniej była to jednak zachodnia część
0: zachodnia.
1: Niemiec.
0: Dobrze.
1: Tak.
0: Czyli ci tacy zachodnio lepsi.
1: Tak, tak.
0: Dobrze. No to co dalej?
1: No to co dalej? Dalej myślę, że posłuchamy sobie już utworów takich nie z orkiestry Dętej, no chyba, że chcecie inaczej, ale...
0: Może coś na koniec zobaczymy, bo to jest żywa audycja, więc moglibyśmy ewentualnie taką klamrę sobie zrobić, ale to zobaczymy jak
1: to... zobaczymy później, to w takim razie zapraszam was na hity niemieckie z początku lat 80. Najprawdopodobniej kaseta z roku 81, chociaż tutaj 100% pewności nie mam. W każdym razie najstarszy utwór z tej kasety jest 81, więc a cała reszta to był w większości rok 80, jeden utwór chyba 79. No i może nie będę zdradzał, co to jest. Wytłumaczę już po piosenkach. Niech na razie polecam.

0: Widzę, że Niemcy, tak samo jak Czesi, lubią w covery w swoim własnym języku. To właśnie mieliśmy takie dwa przypadki i jeden chyba nie cover. Tak. Chociaż też nie jestem do końca pewien. Mógł to być jakiś niemiecki cover.
1: Jak sprawdzałem, to nie było żadnej informacji, że miałby to być cover. W przypadku pozostałych dwóch piosenek było napisane w internecie, że to są covery. Mm.
0: Czyli Woman in Love, Barbara Streisand i Winner Takes It All, Abby. I to by się zgadzało, że to będzie jakiś 81 rok, bo te utwory to jest właśnie dokładnie 1980 rok. Mówię o tych dwóch coverach.
1: Tak, więc tak, najprawdopodobniej
0: byli
1: jest
0: na
1: to,
0: bieżąco w każdym.
1: Jest to najprawdopodobniej rok 81. Zresztą jak sobie wyszukałem informacje na temat tej kasety, no to kasety właśnie z tej serii Kiosk Teldek były popularne.
0: To się tak nazywa, Kiosk Teldek, tak?
1: Znaczy, to są dwie firmy. Kiosk i Teldek, i one współpracowały przy tworzeniu tej kasety.
0: Ale Kiosk to jest po niemiecku, to jest po niemiecku tak jak u nas Kiosk.
1: Tak. I to jest też firma o takiej nazwie.
0: Firma Kiosk. Ciekawe.
1: Tak.
0: A istnieje czy nie?
1: Ona chyba istnieje do dnia dzisiejszego, jak wcześniej sprawdzałem, natomiast tutaj ręki sobie uciąć nie dam, zresztą zaraz to jeszcze sprawdzimy. Więc.
0: Dobrze, no to musimy powiedzieć, co było na sam początek. Jaki to był utwór? Santa Maria?
1: Santa Maria, tak. Santa Maria tutaj wykonawca. Czyni nie znam, bo to jest właśnie w ogóle ciekawe.
0: To jest takie charakterystyczne też w tych polskich kasetach, które tutaj prezentowaliśmy, że twórcy są wymienieni jako tacy, którzy stworzyli dany utwór, ale wykonawców to już tutaj nie ma.
1: To już nie ma. To już nie ma, dlatego jak sobie szukałem informacji o tych utworach, to często na przykład na początku przeglądarka nie znajdowała danych utworów i musiałem, na przykład wpisywałem tytuł utworu jednego z tych twórców, nie wyszukiwało i dopiero musiałem wpisać całą resztę, żeby wyszukało mi utwór, więc tak, jest to dosyć charakterystyczne.
0: Można powiedzieć takie internetowe wykopaliska.
1: Tak, oj, zdecydowanie.
0: No dobrze, no to lecimy dalej.
1: Lecimy dalej. Kolejna kaseta z cyklu Top Hits, więc tak, będziemy się tutaj obracali w największych hitach początku lat 80. w Niemczech.
0: No proszę, no to lecimy.

0: To była kaseta pod tytułem Deutsche Hit Parade, Top Sound. Firma się nazywa, która to wydawała. Swoją drogą, słowo samo Hit Parade, no to jest coś jakby a la nasza lista przebojów. I jest na przykład, był taki kultowy niemiecki program w telewizji ZDF właśnie, lista przebojów telewizyjna. Coś jak u nas było...
1: 30 ton.
0: 30 ton, no. To właśnie coś w tym stylu też się właśnie nazywało Hit Parade, więc to nie jest przypadkowe słowo.
1: No proszę, no to u nas listy, w Niemczech parady.
0: Tak, każdy ma coś dla siebie.
1: A to wiesz, to znowu, kurde, Niemcy lubią maszerować, więc nawet przeboje maszerowały.
0: Nie, to akurat tu nie. To na początku audycji było i być może na końcu.
1: Ja wiem. Teraz, proszę państwa, tak mi się skojarzyło. Okej, nie, no powiem tak. To jest klimat niemieckich... takiej może prowincji, nie wiem.
0: Tak, takiego może nie, że prowincji, ale takiego nie w mieście, ale tak pod miastem.
1: Tak.
0: Takiego podmiejskiego klimatu.
1: Tak. Na przykład w Puszczykowie, jakby takie coś było.
0: Tak. Coś w tym stylu. Tak jak w Berlinie jest na przykład, wiem, że jest wiadomo, Potsdam, ale Potsdam to też jest miasto, ale jest Oranienburg. No to coś właśnie tak jakby z tamtych klimatów. Mm-hmm. Tak akurat nazwę zapamiętałem, bo jak była tablica z liniami metra i tramwajów, to właśnie jakoś tak nazwa mi wleciała w pamięć. Chociaż nigdy tam nie byłem, być może kiedyś tam pojadę.
1: Ale to jest pod Berlinem. Tak?
0: Tak, pod Berlinem, no. Mm-hmm. Jakoś ale tak z tych podmiejskich berlińskich miejscowości akurat to mi weszło.
1: Ale to
0: w
1: oczywiście jest wschodni Berlin, dawny NRD. NRD.
0: Oranienburg jest chyba jakby na górze Berlina.
1: A, czyli na górze, no to chyba zachód, nie?
0: Zależy pewnie od w której połowy, ale to chyba tak było mniej więcej na środku, tak jakby na granicy.
1: Aha.
0: Ale... nie wiem. Nie orientowałem się, jak to
1: dobrze,
0: było granicznie.
1: No, okej. Okay. To teraz co? Wielki artysta, można powiedzieć, mający nawet jakieś swoje konotacje z naszym krajem.
0: Nie, jeszcze nie.
1: Jeszcze nie.
0: Jeszcze jeden. Sobie polecimy jeszcze z tą kasetą, no bo mamy chwilę
1: mamy czas.
0: Największe niemieckie przeboje, chociaż ja osobiście ich nie znam, ale no skoro już jesteśmy w tym klimacie przeboje lat 80., to jeszcze sobie na nim pozostaniemy, czas mamy, no to możemy posłuchać, czego słuchali Niemcy te
1: 45 lat temu.
0: 45 lat temu.

0: Wokalistka, którą usłyszeliśmy przed chwilą, bardzo mi się skojarzyła sposobem śpiewania z Eleni.
1: Też tak pomyślałem, ale chyba to nie była Eleni.
0: Nie, ona po grecku.
1: No, w każdym razie, była piosenkarka, będzie piosenkarz.
0: Tak, tak. I teraz to, co, że tak powiem, już falstartem zapowiedziałem. No to teraz ty mów, jakie były związki tego właśnie artysty z Polską.
1: To może zacznę inaczej. Taka zagadka dla was, drodzy słuchacze. Jeżeli myślicie o polskich popularnych zespołach, które lubią sobie coverować, szczególnie z piosenek niemieckich, no to o jakim zespole myślicie?
0: No mówimy tutaj o zespole, który swego czasu, tak jak już powiedziałem kiedyś dawno temu, w 90 bodajże 9 roku okupował pierwsze miejsce listy przebojów Radia Afera. Mówimy o zespole Ich Troje i utworze A Wszystko To, Bo Ciebie kocham, czego, że tak powiem, prowadzący wtedy aferzastą do dzisiaj się wstydzi i przeprasza.
1: Nie wiem.
0: Ale nie, moim zdaniem nie musiał, no bo wtedy to było tuż przed jakby tym wielkim sukcesem.
1: Tym wielkim boomem na Ich Troje. Tak, zresztą sam Michał Wiśniewski, z tego co wiem, ma też niemieckie obywatelstwo.
0: Ma.
1: Więc Michał Wiśniewski właśnie przyjaźnił się, znaczy coverował wielu niemieckich artystów. Jednym z nich był niejaki Matthias Reim. I właśnie o Matthiasie Reimie teraz będzie mowa. Matthias Reim, który...
0: Wygląda trochę jak Dieter Bohlen.
1: Tak, zresztą zabawna sytuacja, jak pierwszy raz spojrzałeś na kasetę, to właśnie się zapytałeś, czy znalazłem kasetę Dietera Bohlena. No nie. Chociaż wyglądają faktycznie podobnie. Ja sam zresztą, jak zadałeś mi to pytanie, to na początku z szoku odpowiedziałem, że tak, i dopiero po chwili się zorientowałem, że coś jest
0: nie tak.
1: Że coś jest nie tak. No właśnie, Michał Wiśniewski najpierw Matthiasa Reima coverował, a potem z tego coverowania i inspiracji narodziła się przyjaźń. Przyjaźń obu panów. Właśnie zresztą potem nagrali w 2004 wspólny utwór, więc...
0: Ale my tego utworu nie będziemy słuchać, będziemy słuchać innych rzeczy.
1: Będziemy słuchać właśnie, no, cofniemy się z tego 2004 o 13 lat, bo do roku 1991. Wówczas sam Matthias Reim już jest po swojej pierwszej płycie, która okazała się olbrzymim sukcesem. No i właśnie ta pierwsza płyta pod tytułem zresztą Reim, czyli od swojego nazwiska, była tą, jest najpopularniejszą płytą tego artysty. Tam też jest zresztą jego największy przebój, czyli utwór Verdammt, Ich lieb dich. A my właśnie posłuchamy tego drugiego albumu, nagranego rok później, o nazwie. No skoro pierwszy album to było Reim, to jak się może nazwać drugi album?
0: Reim 2?
1: Tak, dokładnie.
0: Reim 2?
1: Reim 2. Ja, natürlich. I właśnie posłuchamy sobie utworów z tego jego drugiego albumu, troszkę mniej popularnego, troszkę z mniejszymi sukcesami, chociaż nadal był wysoko na niemieckich listach przebojów.
0: No to nie pozostaje nam nic innego, jak się rozsiąść i przenieść się do Niemiec w latach 91. Ojaż pan wygląda jak rasowy z lat 80.
1: Ale to no blisko, no to no było blisko, tylko rok po dekadzie to jeszcze.
0: No to słuchamy Matthiasa Reima.

0: powiem coś, drodzy słuchacze, teraz tak w sekrecie, jesteśmy sami, nikt nas nie podsłuchuje. Ja, jeśli chodzi o ich troje, to tak w sumie to chyba tylko 4 kawałki znam.
1: No.
0: Jak teraz sobie tego posłuchałem, tego pana Matiasa. Matiasa czy Matiasa?
1: Matias. A. Matias.
0: No. To tak, kurczę, mówię, no, Michał Wiśniewski spokojnie mógłby to skoverować, bo to taki mniej więcej podobny, lekko natchniony po niemiecku sposób śpiewania.
1: Ja ci powiem tak, nic dziwnego, że się panowie zakolegowali.
0: No właśnie.
1: Zakolegowali na to, że tak jak powiedziałem wcześniej, powstała wspólna piosenka, nawet mieli wspólną trasę koncertową w 2005 roku, co potem sprawdziłem. Więc tak, więc to był Matthias Reim i utwory Ich hab mich so auf dich gefreut.
0: A co to znaczy?
1: Tego akurat tytułu nie do końca jestem w stanie przetłumaczyć. Ich hab mich, czyli ja o tobie myślałem chyba, ale pewnie nie jestem, czy to jest dobre tłumaczenie, natomiast na pewno mogę przetłumaczyć drugi tytuł, bo to było zusammen sein, czyli być razem.
0: A, no proszę.
1: Więc utwór miłosny, zresztą było chyba słychać też
0: tą tęsknotę, tak.
1: Tak. Więc to było to. No i tak chciałbym się jeszcze ciebie szybko zapytać, jakie wrażenia po tym naszym niemieckim tutaj
0: świetnie, podróży po Niemczech. Chyba jeszcze coś zagramy w przyszłym tygodniu, bo za tydzień będzie ostatni kaseciak w historii Radia Afera. I z tego, co już wiem, to przyjdą chyba wszyscy, którzy przez te 3 miesiące tutaj nas odwiedzali. I myślę, że każdy dorzuci coś, że tak powiem, od siebie i zrobimy taki miszmasz.
1: O, to może być ciekawe. To może być ciekawe. Ciekawe dla nas i ciekawe dla was, drodzy słuchacze. Także zapraszamy za tydzień. A ja myślę, że jeszcze byśmy sobie posłuchali pana Matthiasa Reima. Jeszcze jedną piosenkę.
0: To takie dobre jest.
1: Trzeci utwór z albumu pod tytułem Warum, czyli Dlaczego.
0: Dlaczego?
1: Dlaczego? Dlaczego? Wiadomo co, dlaczego i tak dalej z flagą, ale tutaj nie o flagach, a o muzyce. No i pan Matthias Reim, jeszcze sobie posłuchajmy.

0: No to był bardzo ciekawy utwór.
1: Tak, rockowa twarz pana Mendesa.
0: Zaangażowany taki, powiem wokalnie bardzo. Powiedz dlaczego? Powiedz dlaczego?
1: Czego?
0: Powiedz dlaczego?
1: No, zagniowa rum.
0: Tak jest. No dobrze, moi drodzy, czas już zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Olkowi Szwarcowi za to, że przyszedł i uraczył nas takimi niemieckimi skarbami.
1: Dankeschön.
0: Bo to naprawdę były niezłe skarby. I do usłyszenia za tydzień. Za stołu realizatorskiego żegna się z wami również Grzesiu Nowacki. Dziękujemy bardzo serdecznie i zapraszamy na grande finale, które będzie za tydzień, gdzie mam nadzieję pojawią się wszyscy kaseciarze, którzy z nami tutaj właśnie byli. Także słuchajcie nas od godziny 18 na 98,6 MHz, www.afera.com.pl, aplikacja i wszystko. Do usłyszenia, trzymajcie się.
1: Do usłyszenia za tydzień.

0: Radio Afera. Test stereo. Kanał lewy. Kanał prawy.
1: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.
2: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
3: Autopromocja.
4: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
3: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
5: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w studenckim radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
6: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września, by odwiedzić poznańskie uczelnie i instytuty naukowe. Zobaczcie, co robią naukowcy w swoich laboratoriach, by przez zabawę pokazać wam inne oblicza nauki. Szczegóły www.nocnaukowców.pl. Partner strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gaz System S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców. I wszystko jasne.
3: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
7: W niedzielę o 19:00.
8: Wycz na podróż do bliskich nam krajów.
9: Ukłon się do Grosji i Nadistów Anastów.
10: Audycja. Alternatywne

Dobry wieczór, radio słuchaczki. Dobry wieczór, radio słuchacze. Dziś alternatywne brambory, wydanie 1180. Witam was. Krzysztof Kuźmicz sprzed mikrofonu. Mniejszy skład alternatywnych bramborów, ale mam nadzieję, że nie będzie wam to specjalnie przeszkadzać. W kolejnej audycji już mam nadzieję, że będziemy w komplecie, a rozpoczniemy od czegoś, co wiele, wiele lat nie zaglądało do mojego odtwarzacza i też nie pojawiło się w radiowym odtwarzaczu, na pewno nie w ramach naszej audycji. Konkretnie grupa Arthrosis. Grupa, która na rynku fonograficznym pojawiła się w roku 1995, można powiedzieć, że przebojem wkraczając na scenę muzyczną, pochodzą z dość bliskiego nam miasta, tak patrząc lokalizacyjnie, geograficznie, bo jest to Zielona Góra. I sięgniemy do krążka, który jest drugą płytą w dorobku zespołu. To taka płyta, która zazwyczaj jest to jedną z trudniejszych, bo dobrze przyjętym debiucie, cóż tam się wydarzy na drugim krążku. No i drugi krążek, drugi studyjny album grupy Arthrosis zatytułowano W imię nocy. Został on nagrany notabene w Poznaniu, w jednym z poznańskich miejsc studyjnych, czyli tak zwanym studio nagraniowym, dokładnie Helenik, w roku 1998. A sam krążek ukazał się wówczas nakładem wytwórni Morbid Noise Productions i ten krążek to jest ten, którym dysponuję i z niego za chwilkę zaprezentujemy nagrania. Mówię dlaczego akurat o tym krążku, dlatego że on różni się od tego, co pojawiło się na rynku fonograficznym w 2001 roku, bo wówczas grupa Metal Mind Production postanowiła wydać reedycję płyty W imię nocy. Jak to przy reedycjach bywa, nie zawsze one są 1:1, czasami są tam gdzieś cyfrowo, dodatkowo odświeżone, a w tym przypadku pojawiły się dodatkowe utwory. Oryginalne wydanie to 45 minut i 36 sekund grania, czyli 4 kompozycje, no a w przypadku tej reedycji mamy dodatkowe 4 utwory i taka wersja nie jest dostępna, przynajmniej w moim zestawie płytowym. Pewnie u miłośników lub tych, którzy dowiedzieli się później o tym krążku grupy Arthrosis, to właśnie ta reedycja będzie tą, którą słuchacie, ale my zagramy z pierwszego wydania. Tu jeszcze warto wspomnieć, że ten album, przy produkcji tego albumu też pojawia się pewne znane na rynku fonograficznym nazwisko, związane zresztą z Fonoplastykonem, tutaj takim też wrocławskim kultowym miejscem, studiem, w którym podówczas pracował Marcin Bors i on tutaj też swoje muzyczne palce w tej produkcji maczał, no, poruszał tymi słuchakami i obsługiwał systemy rejestrujące. Posłuchamy dwóch nagrań. Kawałek, który otwiera ten album, utwór Ukryty Wymiar, a

podczas gdy my przypominamy sobie, jak brzmiała druga płyta grupy Arthrosis, zespół cały czas aktywnie tworzy, no i obchodzi właśnie 30-lecie swojej działalności. Wczoraj zagrał koncert w poznańskim klubie Dwa Progi w ramach trasy promocyjnej, jubileuszowej trasy promocyjnej. Wcześniej Wrocław, wczoraj Poznań. Jeszcze przed grupą Kraków, Katowice, Opole, Warszawa i Zielona Góra, więc możecie poszukać, gdzie jeszcze Arthrosis zagra, w którym klubie, w jakich godzinach. Jeśli wam się spodobała ta dość dawna płyta, do której sięgaliśmy, to być może jeszcze coś nowszego. W dyskografii macie w czym wybierać coś, co uznacie, że jest wystarczającym motywatorem, żeby na koncert się wybrać. A wiadomo, że grupy na koncertach często wypadają jeszcze ciekawiej niż na płytach. Wróćmy na chwilkę do krążka, który już prezentujemy, bo postanowiłem się jeszcze z nim nie rozstawać przez kilka minut, jako że otworzyliśmy to spotkanie utworem Ukryty Wymiar, najdłuższą kompozycją na albumie i też takim, można powiedzieć, no chyba nawet najbardziej rozbudowanym aranżacyjnie utworze z całego albumu. A chciałbym na koniec tego spotkania z tym krążkiem, bo my jeszcze w audycji kilka niespodzianek dla was muzycznych na dziś mamy przygotowane, utwory, które domykają album w tej wersji pierwotnie, jak wspomniałem, nie tej reedycyjnej. To będą utwory Prośba i Dom Zła. Ta płyta ukazała się też jako wariant anglojęzyczny, no ale z racji tego, że w Alternatywnych Bramborach prezentujemy muzykę polską, sprawa jest jasna. Gramy tylko i wyłącznie z oryginalnej pierwszej, drugiej płyty. Prośba, Dom Zła, Arthrosis.

Co powiecie, gdyby taki skok z Polski zrobić do Finlandii? Bo właśnie na taki pomysł wpadłem i mam nadzieję, że jesteście również zainteresowani, przynajmniej na takie muzyczne przeniesienie się w te rejony. Trafiła do mnie epka Nowość z 2026 roku projektu muzycznego Timo Rautianen i trio Niskalaukaus. Zespół, który jest na rynku fonograficznym fińskim od roku 1997. Wydał kilka krążków długogrających, tak naprawdę to już prawie, licząc, zbliżają się do dziesiątki fonogramów. Z takich ciekawostek jedna płyta została wydana i zaśpiewana po niemiecku, co jest taką absolutną nowością, jeżeli chodzi o Finlandię, bo jak już to muzycy wybierają swój ojczysty język albo angielski, a tutaj niemiecki się pojawił. Ale my zagramy z krążka, tak jak wspomniałem, najnowszego. On tutaj jest oryginalnie po fińsku zaśpiewany. Muzycznie ten gatunek, który prezentowany jest przez zespół, klasyfikowany jest jako heavy metal. Choć mam wrażenie, że na tej najnowszej epce to jest taka łagodna wersja heavy metalu, melancholijna, liryczna. No zresztą już za chwilkę przekonacie się sami.

0: kaikki ne hävittää.
1: Jeśli wasze uszy wyłapały dźwięki, które być może kojarzycie z innymi utworami, to nie będzie przypadek, dlatego że epka, z której gramy, w takim tłumaczeniu z fińskiego na polski, tytuł tej epki to Pytania o życie i śmierć, to jest krążek, na którym znalazły się przeróbki, covery innych artystów muzycznych, część bardziej znanych w tym kręgu muzyki fińskiej, ale jeden utwór, który za chwilę wybrzmi, myślę, że fani muzyki metalowej to już rozpoznają, bo to będzie fińska wersja pewnego death metalowego klasyka zespołu Hypocrisy, Roswell 47, tutaj właśnie w wariancie fińskim, już za chwilkę wybrzmi. Bardzo ciekawy jest ten cover, to jakoś tak ten język fiński w punkt pasuje, przynajmniej ja tak odbieram to nagranie.

Na zakończenie naszej dzisiejszej muzycznej podróży lądujemy w Niemczech. Zespół, którego nazwę w dosłownym tłumaczeniu, no, można z niemieckiego przetłumaczyć jako martwe spodnie, choć jest to rzeczywiście idiom oznaczający albo flaki z olejem, albo impotenta. Już chyba wiecie, o jaki zespół chodzi. Düsseldorf, rok 1982. Wtedy powstali tak, to Die Toten Hosen. I zagramy dwa utwory koncertowe. No tak, koncertowo kończymy 1180 alternatywne brambory. Za tydzień już w pełnym składzie Adam Hubert i Krzysztof Kuśmierz przed mikrofonami będą. No a dziś tylko byłem ja. Miłego wieczoru. Do usłyszenia. Cześć.

0: niedzielę o 19.
1: Idź na podróż do bliskich nam krajów.
2: Pokój się zaprosi na blisko pana cóż, dla szefa zabierajcie.
1: Audycja Alternatywne Rambory. Autopromocja.
3: 1. 2. We've all been blessed with wings of our own. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
4: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. W każdy niedzielny wieczór po 22:00.

Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera. Dobry wieczór, witam Was w przedostatnim odcinku wakacyjnej Odysei Klasycznej. Za mikrofonem Anna Grzyb, a w realizacji pomagał Mateusz Korzeniewski. Dzisiaj wchodzimy w modernizm, ale zaczniemy od krótkiego uzupełnienia poprzedniej audycji. Zabrakło w niej Edwarda Grieg'a, jednego z najważniejszych twórców romantyzmu narodowego. Jego koncert fortepianowy A-moll został skomponowany w 1868 roku, a wykonany po raz pierwszy w Kopenhadze w roku 1869. Łączy romantyczny rozmach z melodiami oraz rytmami kojarzonymi z muzyką norweską. Zestawimy go od razu z pierwszym koncertem fortepianowym Sergieja Rachmaninowa. Młody Rachmaninow znał dzieło Grieg'a i wykorzystał je jako model własnego koncertu. Dzięki temu usłyszymy nie abstrakcyjne podobieństwo epok, lecz dwie odpowiedzi na ten sam romantyczny wzorzec. Dopiero później przejdziemy do właściwych dróg modernizmu. Nie był to jeden styl, lecz wiele prób odnowienia harmonii, rytmu, barwy, formy i sposobu korzystania z tradycji. Usłyszymy impresjonistyczną barwę Debussy'ego, atonalność Schönberga, rytm Strawińskiego, folklor Bartoka i Szymanowskiego oraz jazz Gershwina. Najpierw jednak zabrzmi Grieg od werbla kotłów i potężnej kaskady fortepianowych akordów. A więc koncert fortepianowy A-moll Edwarda Grieg'a zabrzmi w wykonaniu słynnego polskiego pianisty Krystiana Zimmermana, któremu towarzyszyła orkiestra berlińskich filharmoników pod dyrekcją Herberta von Karajana.

Początek koncertu Griega jest pomyślany jak natychmiastowe wejście bohatera. Po uderzeniu orkiestry fortepian spada w dół klawiatury, a później przechodzi od wirtuozerii do szerokiej śpiewnej melodii. W 1891 roku 18-letni Siergiej Rachmaninow ukończył pierwszy koncert fortepianowy fis-moll, budując jego zewnętrzne części na dobrze znanym mu modelu koncertu Edwarda Grieg'a. Pokrewieństwo słychać już w pierwszych sekundach. U Rachmaninowa orkiestra rozpoczyna krótką fanfarą, po której fortepian odpowiada gwałtowną figurą opadających oktaw i akordów. Różnica jest równie wyraźna. Grieg brzmi jasno i bezpośrednio. Nawet dramat prowadzi ku melodii. U Rachmaninowa faktura jest gęstsza, ruch bardziej nerwowy, a partia solowa jeszcze silniej eksponuje pianistyczną wirtuozerię. Kompozytor gruntownie przerobił koncert w 1917 roku i właśnie tę późniejszą wersję słyszymy dzisiaj najczęściej. Posłuchaliśmy początku pierwszego dzieła, a teraz posłuchamy jego młodzieńczego rozwinięcia. Fragment pierwszej części koncertu fortepianowego numer 1 fis-moll Siergieja Rachmaninowa zabrzmi ponownie w wykonaniu Christiana Zimmermana, ale tym razem z towarzyszeniem Boston Symphony Orchestra pod dyrekcją Seiji Ozawy.

podobieństwo Rachmaninowa do Griega nie odbiera temu utworowi własnego głosu. Słuchamy dzieła należącego do dwóch chwil. Młodzieńczy pomysł z 1891 roku został gruntownie uporządkowany ręką dojrzałego kompozytora w roku 1917. Pierwszy koncert jest początkiem drogi, a nie jej podsumowaniem. Później powstały między innymi drugi i trzeci koncert fortepianowy, preludia fortepianowe, druga symfonia, churalne całonocne czuwanie oraz późna rapsodia na temat Paganiniego. Rachmaninow był także wybitnym pianistą i dyrygentem. W jego muzyce powracają szerokie śpiewne melodie, gęsta harmonia i rozbudowane kulminacje, a w utworach fortepianowych instrument bywa traktowany niemal jak cała orkiestra. Rachmaninow nie porzucił tonalności. Rozciągał język romantyzmu daleko w XX wiek. Dlatego jest ważnym kontrapunktem dla twórców, którzy z tonalnością zerwali. Teraz pozostaniemy w okolicach 1890 roku, ale stylistycznie wykonamy ogromny krok. Kiedy Rachmaninow rozwijał romantyczny koncert, Claude Debussy szukał muzyki niemal pozbawionej ciężaru. Zamiast starcia solisty z orkiestrą usłyszymy jedną płynną linię fortepianu, a zamiast wielkiej kulminacji barwę, ruch i chwilowe wrażenie. Tak dochodzimy do impresjonizmu. W muzyce jest to określenie umowne, ale użyteczne. Zamiast wyraźnego prowadzenia napięcia ku rozwiązaniu, na pierwszy plan wysuwają się barwa, płynność i ulotne wrażenie. Posłuchamy pierwszej z dwóch arabesek, powstałych w okolicach 1890 roku. A więc arabeskę numer 1 E-dur Claude'a Debussy'ego wykona dla nas francuska pianistka Hélène Grimaud.

Po dwóch koncertach różnica jest niemal fizyczna. W arabesce fortepian nie walczy z orkiestrą i niczego nie musi zdobywać. Melodia oraz rozłożone akordy przenikają się. Puls delikatnie się kołysze, a harmonia bywa bardziej kolorem niż drogą prowadzącą do finału. To wczesny Debussy, ale impresjonistyczna płynność jest już wyraźna. Z tej lekkiej fortepianowej tkaniny przejdziemy do ogromnej orkiestry Mieczysława Karłowicza. Łączy je wrażliwość na barwę, dzieli sposób budowania czasu. Debussy pozwala muzyce przepływać. Karłowicz gromadzi napięcie i prowadzi je ku potężnej kulminacji. Poemat symfoniczny to zwykle jednoczęściowy utwór orkiestrowy inspirowany opowieścią, obrazem albo ideą pozamuzyczną. Stanisław i Anna Oświecimowie został ukończony w 1907 roku. Inspiracją była legenda o tragicznej miłości rodzeństwa, znana kompozytorowi także z obrazu Stanisława Bergmana. Muzyka nie ilustruje kolejnych wydarzeń, przeciwstawia rozległy temat miłosny, ciemniejszej idei śmierci i nieuchronności. A więc przed nami poemat symfoniczny Stanisław i Anna Oświecimowie, opus 12 Mieczysława Karłowicza w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Kazimierza Korda.

Mieczysław Karłowicz jeszcze wierzył w długą linię i wielką kulminację. 2 lata później Arnold Schönberg zbudował muzykę z krótkich, nerwowych gestów, które nie chcą wrócić do jednej tonacji. Żeby usłyszeć atonalność, warto najpierw przypomnieć sobie zasadę tonalności. W muzyce tonalnej tonika, czyli podstawowy pierwszy dźwięk i akord danej tonacji, działa jak dom. Inne akordy oddalają nas od niej i budują napięcie, a powrót daje poczucie zakończenia. Schönberg usuwa taki dom. Fraza nie zmierza do znanego rozwiązania, a ostre współbrzmienie nie musi przejść w spokojny akord. Nie oznacza to chaosu. Muzykę nadal porządkują motywy, rytm, rejestr, dynamika i barwa. To swobodna atonalność, jeszcze nie dodekafonia, którą kompozytor opracuje później. 5 utworów orkiestrowych, op. 16, powstało w 1909 roku. Posłuchamy pierwszej części. Vorgefühle, czyli przeczucia. Posłuchajmy, jak krótkie gesty wybuchają i urywają się, zanim zdążą ułożyć się w długą melodię. Kolejne grupy orkiestry odpowiadają innym rejestrem i barwą, lecz żaden akord nie daje poczucia powrotu do domu. Tutaj atonalność naprawdę słychać. Vorgefühle Arnolda Schönberga wykona dla nas austriacka orkiestra kameralna Klangforum Wien pod dyrekcją Emilia Pomarico.

w utworze Forgefühle prawie nie ma chwili odpoczynku. Napięcie tworzą gwałtowne zmiany dynamiki, rejestru i barwy, a nie droga od dysonansu do dobrze znanego rozwiązania. To jest muzyka bez tonalnego gruntu. Igor Strawiński odpowiedział na nowoczesność inaczej. Nie odrzucił tonalności tak radykalnie jak Schönberg, lecz rozbił dawne hierarchie muzyki. Zamiast długiej melodii rozwijanej nad regularnym pulsem, zestawiał krótkie bloki dźwięku. Ostinata, czyli wielokrotne powtórzenia tej samej struktury melodycznej, rytmicznej lub harmonicznej, a także nakładane współbrzmienia, ostre kontrasty barw i nagłe cięcia. Balet Świętowiosny miał premierę w Paryżu w 1913 roku w choreografii Wacława Niżyńskiego. Najważniejsza zmiana dotyczy rytmu. U Strawińskiego nie jest on już rusztowaniem pod melodię, ale samodzielną siłą, która buduje napięcie i formę. We Wiosennych Wróżbach smyczki powtarzają ciężki, dysonansowy akord, lecz akcenty padają w nieprzewidywalnych miejscach. Powtarzanie nie daje więc stabilności. Każde uderzenie może zachwiać poczuciem metrum. Posłuchajmy, jak orkiestra zaczyna działać, niemal jak jeden ogromny instrument perkusyjny. Posłuchajmy zatem pierwszej części baletu Świętowiosny Igora Strawińskiego w wykonaniu Columbia Symphony Orchestra. Zespołem dyrygował sam Igor Strawiński.

powtórzenia nie uspokajały tej muzyki. Strawiński nie wynalazł dysonansu ani nieregularnego rytmu, ale w Święcie Wiosny nadał im niezwykłą intensywność i uczynił z nich zasadę całej konstrukcji. Pokazał, że formę można budować z impulsów, ostinat i zderzeń barwnych bloków, a nie tylko z melodii rozwijanych według romantycznej logiki. Rytm i barwa stanęły na równych prawach z melodią i harmonią. I właśnie dlatego Święto Wiosny stało się jednym z emblematów muzycznego modernizmu. Béla Bartók również szukał języka poza głównym nurtem zachodnioeuropejskiej tradycji, ale zwrócił się ku autentycznej muzyce ludowej. Jeździł z fonografem, nagrywał wykonawców, zapisywał melodie i badał ich skalę oraz rytmy. Rumuńskie tańce ludowe napisał na fortepian w 1915 roku, a dwa lata później sam je zinstrumentował. Wykorzystał 7 melodii z rumuńskich społeczności Transylwanii i ułożył z nich 6 krótkich części. Każda pojawia się na moment, pokazuje własny krok, barwę i charakter, po czym ustępuje następnej. A więc przed nami rumuńskie tańce ludowe, które skomponował Béla Bartók w wykonaniu Norweskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Tarje Tonnesena.

Bartok nie użył folkloru jako dekoracji. Folkloryzm oznacza tu świadome włączenie autentycznych melodii ludowych oraz ich skal i rytmów do nowego języka kompozytorskiego. Każdy z 6 tańców zachował własny krok i kontur. Pozostaniemy przy tańcu, lecz zmienimy perspektywę. U Bartoka był on konkretną, krótką melodią zapamiętaną od wiejskich wykonawców. U Maurice'a Ravela walc staje się wspomnieniem całej kultury, eleganckiego Wiednia, sal balowych i świata, który zaczyna tracić równowagę. Ravel ukończył La Valse około 1920 roku. Zamierzał stworzyć apoteozę walca wiedeńskiego, ale w gotowym utworze hołd miesza się z czymś niepokojącym. Taniec wynurza się z mroku, nabiera blasku, po czym zaczyna wirować coraz gwałtowniej. La Valse często odczytuje się jako obraz rozpadu dawnej Europy po I wojnie światowej, lecz Ravel odrzucał tak jednoznaczne objaśnienie. Nie musimy więc dopisywać programu, wystarczy posłuchać, jak elegancki walc zostaje doprowadzony do granicy własnej stabilności. Wejdziemy już w rozwinięty taniec i zostaniemy do finału. A więc przed nami La Valse Maurice'a Ravela, w wykonaniu Frankfurt Radio Symphony pod dyrekcją Pablo Herasa Casado.

Walc nie zakończył się eleganckim ukłonem. Rytm przyspieszał, figury zaczęły się zderzać, a orkiestra zamieniła taniec w gorączkowy wir. Maurice Ravel zachował rozpoznawalny gatunek, ale pokazał go w stanie przeciążenia. Po tym europejskim walcu przenosimy się za Atlantyk, gdzie rytm nowoczesności brzmiał już inaczej. George Gershwin połączył klasyczną formę koncertu z bluesem, synkopą i energią jazzu. Synkopa przesuwa akcent na słabszą część taktu albo pomiędzy uderzenia, przez co regularny puls zaczyna lekko chwiać się i sprężynować. Po sukcesie Błękitnej Rapsodii sam zinstrumentował pełny, trzyczęściowy koncert fortepianowy F-dur, wykonany po raz pierwszy w 1925 roku. Trzecia część, Allegro Agitato, jest szybka i bezpośrednia. Powtarzane dźwięki działają niemal jak perkusja, fortepian ściga się z orkiestrą, a tematy z wcześniejszych części wracają w skróconej, bardziej nerwowej postaci. To modernizm, który nie odrzuca publiczności, ale chce ją porwać. Przed nami trzecia część koncertu fortepianowego F-dur George'a Gershwina w wykonaniu francuskiego pianisty Bruno Fontaine'a z towarzyszeniem Orkiestry Narodowej z Lille pod dyrekcją Davida Rowe.

U Gershwina fortepian i orkiestra mówią językiem sali koncertowej, ale ich puls pochodzi z nowoczesnego miasta. Jazz nie jest ozdobnikiem, zmienia akcent, frazowanie i całą motorykę utworu. Na zakończenie pozostaniemy przy muzyce wyrastającej spoza filharmonicznej tradycji, ale zamiast amerykańskiego jazzu usłyszymy polską pieśń ludową. Karol Szymanowski skomponował 6 pieśni kurpiowskich na chór mieszany a cappella w latach od 1028 do 1029 roku. Znaczenie Szymanowskiego dla polskiej muzyki polega między innymi na tym, że pomógł jej wyjść poza ciągłe naśladowanie Chopina i późnoromantycznych wzorów. Sam przeszedł długą drogę od późnego romantyzmu przez zmysłowy język barwy bliski impresjonizmowi, aż po nowoczesny styl narodowy oparty na muzyce Podhala i Kurpiu. Polska tradycja nie była u niego muzealnym cytatem, lecz materiałem do stworzenia żywego języka XX wieku. Dlatego pieśni kurpiowskie nie są prostymi harmonizacjami ludowych melodii. Szymanowski zachował gwarę, surowe kontury melodii, rytm mowy i powtarzalność, ale połączył je z własną, wyrafinowaną harmonią i nowoczesnym prowadzeniem głosu. Pokazał, że muzyka może być jednocześnie głęboko polska i w pełni współczesna, bez kopiowania Chopina i bez udawania folkloru. W pieśni Bzicem kunia głosy napędzają się wzajemnie jak w ruchu. Krótki tekst, ostre wejścia i rytmiczne powtórzenia tworzą miniaturę bardzo żywą, a zarazem całkowicie odmienną od symfonicznego folkloryzmu Bartoka czy Strawińskiego. Czwartą z 6 pieśni kurpiowskich Karola Szymanowskiego, czyli Bzicem kunia, wykona dla nas chór akademicki Uniwersytetu Warszawskiego pod dyrekcją Iriny Bogdanowicz. Nagranie pochodzi z Grand Prix Polskiej Chóralistyki z 2019 roku.

0: Modernizm nie stworzył jednego języka. Zmienił harmonię, rytm, barwę i stosunek do tradycji. Za tydzień w ostatniej już wakacyjnej audycji przejdziemy do muzyki po II wojnie światowej i polskiej współczesności. To była Odyseja klasyczna. Za mikrofonem Anna Grzyb. W realizacji pomagał Mateusz Korzeniewski. I słyszymy się za tydzień.
1: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: My name is Jim and I'm here to say that I'm on Afera on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25

się w roku 1929, odszedł od nas w roku 1967. Odszedł w tym czasie, kiedy muzyka bluesowa ponownie zaczęła być bardzo popularna i gdyby ta jego przedwczesna śmierć nie nastąpiła, to bardzo możliwe, że stałby się bardzo popularnym wykonawcą. Charakteryzował się tym, że potrafił śpiewać samemu lub tworzyć małe zespoły muzyczne. Pozwolicie, moi kochani, że zaprezentuję w dniu dzisiejszym trzy stosunkowo krótkie utwory z jego udziałem. W pierwszym skład będzie następujący, co dosyć istotna informacja, mianowicie J.B. Lenwan będzie grał na gitarze, śpiewał, a towarzyszyć mu będzie Alex Atkins grający na saksofonie altowym, Ernest Cotton na tenorze. Do tego wszystkiego będzie pianista Joe Montgomery i perkusista Al Green. A to wszystko zostało nagrane 14 marca roku 1955. Ale najważniejszy jest on, J.B. Lenoir.

Myślę, że ci, którzy nie słyszeli samej zapowiedzi, że to jest mężczyzna Jamie Leval, mogli powiedzieć, iż jest to śpiewająca takim dziwnym, wysokim głosem kobieta. Ale nie, to sam Jamie Lenoir. Jamie Lenoir potrafił zaskakiwać, był eleganckim mężczyzną, bardzo dbał o swój wygląd, ale potrafił również zaskakiwać, bo znane są zdjęcia, kiedy występuje w garniturze, w paski, zupełnie jakby jego wzorem była zebra. Drogie panie i drodzy panowie, teraz dwa utwory z sesji, która odbyła się w roku 1951.

Wietnamie. A więc, drogie panie, drodzy panowie, ta Korea Blues dotyczy wojny trochę wcześniej, ale została nagrana w czasie, kiedy została wydana w czasie, kiedy wojna w Wietnamie, całe amerykańskie społeczeństwo wzburzyła. Drogie panie, drodzy panowie, J. Billet Bar.

To był J.B. Lenoir. W następnym utworze zostaniemy przy klimacie folkowym, bo będzie to już 47. spotkanie w ramach palestyńskich wędrówek muzycznych. Utwór będzie śpiewany a cappella, treść jego będzie związana z tytułem, który w informatorze został przetłumaczony w następujący sposób. Jeśli nie teraz, to kiedy? Drogie panie, drodzy panowie, agresja izraelska na Palestynę trwa nadal, nawet nasila się, a my w ramach popierania państwa palestyńskiego ku wyzwoleniu się i ustalenia samodzielnego państwa prezentuje muzykę z tego kręgu i mam nadzieję, że to jest taka mała cegiełka do tego, by przybliżyć państwu problem palestyński, który świat obserwuje i w zasadzie nie reaguje. Drogie panie i drodzy panowie, minuta i 17 sekund utworu a cappella. Tytuł wymieniłem, więc teraz po prostu wspólnie go posłuchajmy.

To była 47. wędrówka po muzyce z kręgu palestyńskiego. A teraz po raz ostatni Rolling Stones z najnowszej płyty w Radiu Afera. Dwa ostatnie zamykające płyty utwory. Ten przedostatni to jest najdłuższy na całej płycie, bo trwa 6 minut i 13 sekund. I to ballada, ale za to ballada z taką potęgującym się napięciem stworzonym przez grę gitarzystów. Drogie panie i drodzy panowie, Stonsi nagrali płytę i ta płyta z mojego punktu widzenia dorównuje tym najlepszym, które nagrywali pod koniec lat 60. i w połowie lat 70. Płyta, która ma swój ciężar gatunkowy, takiej siły stonsowskiej związanej z ich pomysłami na brzmienie, na grę gitarzystów, na wokal. Wszystko tu jest w jak najlepszym porządku. I tylko jedna rzecz, o której niektórzy dziennikarze mówili, a mianowicie szkoda, że jest tak dobrze wyprodukowana, że brakuje jej takiego brudu, który był charakterystyczny dla ich nagrań z lat 60. Ale to może jest tylko i wyłącznie czepianie się czegoś, no bo mamy rok 2026 i wymogi są zupełnie inne. Ale najważniejsze jest to, że Stonsom udała się wspaniała płyta, a najlepszym dowodem będą te dwa utwory, które za chwilę posłuchamy. Pierwszy trwa 6 minut i 13 sekund i jest perełką na tej płycie.

Back in Your Life. Drogie panie, drodzy panowie, to był przedostatni utwór, a teraz utwór, który kończy całą płytę. Utwór, który się zamieścili na tej płycie. Prawdopodobnie oni to zrobili z wielkim, ale to z wielką rozwagą. Ponieważ na jednej z płyt z lat 60. pojawił się ten utwór, a jest to kompozycja Chucka Berry'ego, Beautiful Day. Drogie panie i drodzy panowie, to utwór akustyczny. Dwaj panowie sobie siedzą z gitarami akustycznymi i grają. Trwa to 3 minuty 28 sekund. No i to zakończenie z tym śmiechem. To świadczy o klasie, poczuciu humoru, dystansie oraz świadomości, iż nagrywają tą płytę jako kolejną, a może po prostu ostatnią. Ostatnią to bardzo ciekawą płytę. I ta klamra w postaci utworu Chucka Berry'ego, na którego sposobie gry Keith Richards bardzo się zawsze wzorował. Drogie panie, drodzy panowie, po raz 7 w Radio Afera, czy ostatni, 14 utwór, czyli kończący całą ich najnowszą płytę. Drogie panie, drodzy panowie, czapki z głów, The Rolling Stone. 1, 2, 3, and...

No i ten śmiech na zakończenie. I coś mi się wydaje, aczkolwiek trudno mi jest przewidywać, że jest to ostatni śmiech nagrany przez grupę The Rolling Stones. I to jest ostatnie nagranie wydane przez grupę The Rolling Stones. A jeżeli ma się pojawić coś nowego, to niech to będzie lepsze od tej płyty. Zobaczymy, czas pokaże. Drogie panie i drodzy panowie, zaprosiłem do swego domu mojego przyjaciela i razem słuchaliśmy jednej płyty. Wydanie amerykańskie, analogowe z roku 1967 oraz kompakt, który został wydany kilka lat temu, który nie został nie tyle zremasterowany, co na nowo jakby stworzone brzmienie. Nieczęsto zdarza mi się, że mogę dokonać takich porównań, słuchając jednego i drugiego czy jednego medium, jednego i płyty analogowej, i płyty kompaktowej. I jest to jeden z nielicznych przykładów, gdzie płyta kompaktowa brzmi równie dobrze jak analog, a nawet miejscami została ona poprawiona, że to brzmienie jest równie fajne, a nawet miejscami fajniejsze. Z wyjątkiem wokali, bo ta część, gdzie pojawiają się wokale, to analog brzmi znacznie płynniej, znacznie milej, znacznie mniej chropowato, znacznie dostojniej. Taka analiza, która może się zdarzyć tylko wtedy, kiedy można porównywać dwa źródła dźwięku równolegle, bez jakiejś napinki ani próby udowadnienia, co jest lepsze. Po prostu żeśmy słuchali i no, to się dało w jakiś tam sposób wyczuć. O jakiej płycie mówię? Mówię o pierwszej płycie zespołu Vanilla Fudge, która została wydana w roku 1967 dla wytwórni Atco. Tak się składa, że egzemplarz z 1967 roku miałem. No i mam również płytę w wersji kompaktowej. Zespół Vanilla Fudge to zespół, który no, stał się legendą amerykańskiej sceny rocka progresywnego. Wtedy na ten gatunek mówiono underground. Czterech wspaniałych muzyków: Mark Stern, Tim Bogart, Vince Martell i Carmine Appice. Stworzyli dzieło, które do dnia dzisiejszego fascynuje, jeśli chodzi o brzmienie, o pomysł i realizację. Pozwolicie państwo, że zaprezentuję dwa nagrania. Pierwszy utwór to jest utwór, który... Zresztą wszystkie utwory zrobione na tej płycie mają swoją siłę. Ale ten pierwszy to sławna kompozycja Beatlesów Eleanor Rigby. Tylko, że oni tak zrobili, że myślę, że Beatlesi byli pod wielkim wrażeniem. Zresztą kiedyś czytałem taką analizę, która powiedziała, że no, to wykonanie spowodowało, że tak samo jak Bob Dylan, który usłyszał wersję Old Watchtower w wykonaniu Jimiego Hendrixa, powiedział: to już nie jest mój utwór, to jest Hendrixa. To samo jest w tym przypadku. Nie wierzycie? To posłuchajcie.

To było Elona Grubych i jeszcze jedno nagranie z tej płyty. Utwór doskonale wszystkim znany, przebój zespołu Sonny Cher, Bang Bang. Drogie panie i drodzy panowie, kolejny sposób podejścia do materiału muzycznego już zrobionego przez innych, ale zagranego po swojemu. Muzycy zespołu Vanilla Fudge na pierwszej płycie tak bawili się z dźwiękiem. Na następnych już mieli swój własny repertuar i tych utworów innych wykonawców nie pojawiało się tak wiele, ale na tej pierwszej jest ich sporo i dlatego ta płyta w tamtym czasie została zauważona, przyjęta z aplauzem, na zespół, jak starzy miłośnicy rock'n'rolla wiedzą, stał się wielką gwiazdą amerykańskiej sceny muzycznej. Drogie panie, drodzy panowie, Vanilla Fudge.

0: The following is a series of high frequency tones.
1: Vanilla Fudge w radiu Afera. Szymonie, ten utwór się skończył. Drogie panie i drodzy panowie, a teraz, jeżeli Szymonowi się nic nie pomyli, to będziemy słuchać codziennika bluesowego.
2: Witam państwa, codziennik bluesowy. Jest godzina 9:40. Czas na poranną dawkę wiadomości o bluesie i roku. A teraz najważniejsze.
1: Czas na wieczorną, niedzielną dawkę wiadomości o bluesie i roku. 20 dzień września. W roku 1946 urodził się Mick Rogers, gitarzysta w formacji Manfreda Manna. W roku 1960, w wieku 54 lat, zmarł Carly James Wither, gitarzysta bluesowy. Uwaga, uwaga, 20 września 1969 roku numerem 1 na brytyjskiej liście przebojów został utwór Bert Mooranzy z formacji Creedence Clearwater Revival. I idąc tym tropem, chciałbym powiedzieć, że 20 września 1969 roku jedyny, pierwszy album zespołu Brian Face rozpoczął panowanie na pierwszym miejscu najlepszych albumów wydanych w Wielkiej Brytanii. Formacja wspaniała, czterech genialnych muzyków, Ginger Baker, Eric Clapton, Stevie Winwood i Rillet, stworzyli dzieło ponadczasowe. Anegdotką jeszcze związaną z Wielką Brytanią i Londynem jest fakt, iż zespół tylko raz zagrał koncert w Londynie i to odbyło się w Hyde Parku w czerwcu 1969 roku, tuż po wydaniu płyty. Drogie panie i drodzy panowie, wielokrotnie wspominałem o tym wydawnictwie, wielokrotnie prezentowałem utwór, który uwielbiam i który z którym spotykałem się w różnych ciekawych sytuacjach w swoim życiu, mianowicie Sea of Joy, ale dzisiaj pozwolicie, iż zaprezentuję utwór, który tą płytę otwiera. Drogie panie i drodzy panowie, posłuchajcie, jak wspaniale ci cztery muzycy grają, jak cudowne dźwięki wydobywają, jaką cudowną kompozycją otworzyli ten swój wspaniały album. Drogie panie i drodzy panowie, ten zespół to Brian Face z Ericiem Claptonem, Gingerem Beckerem, Stevie Woodrem i Rillem Rettem na gitarze basowej. No to słuchamy.

Drogie panie, drodzy panowie, następny wykonawca Nitel N, Truda Lynn. Zostało 1,5 minuty, więc te 1,5 minuty będzie grała i śpiewała Trudy Lynn, a więcej o tej artystce opowiem w przyszłym tygodniu. Szymon Dopierała i Krzysztof Danus dziękują za godzinę spędzoną przy Radiu Afera.

0: you think I'm joking.
1: One, two, three, four.
2: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
3: Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
5: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Dzień dobry. Ulotki.
7: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
3: Reklama.
5: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
4: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatu. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.

Oj, sprzężenie. Dobry wieczór, dobry wieczór. No widzicie państwo, muszę zrobić najpierw ustawienia, bo okazuje się, że chwila nieuwagi i to coś nieprawdopodobnego. Jakiś tutaj pogłos w ogóle, gałka musi zejść o 2/3. Nie wiem, na czym to polega. Aha, ale chyba wiem, co trzeba zrobić, proszę państwa. Więc chwila, moment, poczekajcie teraz chwilę. O, i chyba się wyjaśniło. Dobrze. Chyba te ustawienia powinny nam służyć. No, to były nieźle tutaj podregulowane, nie pod moje ucho, nie pod moje natężenia.

O tak, bo bez poświęcenia nie ma zwycięstwa, no sacrifice, no victory. I grupa Hammerfall, chciałoby się wydać od razu okrzyk, let the Hammerfall. Dawno go nie było w nawiedzonym studio, ale słowo, prawda? No powiało trochę tak, taką swojskością, chyba nikomu nie przeszkadza, ale w ostatnich tygodniach trochę takiego właśnie swojskiego, klasycznego heavy w nawiedzonym studio. Nie mam kompletnie pojęcia, czy dobrze ta muzyka służy, czy być może przeszkadza, ale oczywiście i tak nie mam zamiaru jej w tej chwili wpuścić na jakiś boczny tor. Świetnie się w jej objęciach czuję, a jesteśmy właśnie na skraju zmiany pór roku. Przechodzimy z lata do jesieni, pomimo tego, że odczuwamy tę jesień już od jakiegoś czasu. Nieźle się tak zarzuciło. Ta soczysta zieleń bardzo szybko przybrała inne barwy. To wciąż wygląda ładnie. Jeszcze nie ma czerwieni, bo ta czerwień dopiero się pokazuje w tej późniejszej fazie. Wtedy jest bardziej kolorowo. I ja nawet znam takie miejsca, gdzie to wygląda baśniowo wręcz. Ale nie mówię, że się do tego spieszę, bo kiedy tamten etap z kolei się zakończy, to już nas czeka tylko i wyłącznie plucha i tak będzie aż do końca marca. Więc trochę o pogodzie raportu musiało być, bo zawsze jest mi niezwykle przykro, kiedy zamieniam ciepło na chłód, nie lubię tego, ale

Im starszy jestem, tym bardziej się przyzwyczajam. No dzisiaj na przykład założyłem zimowe buty, bo jakiś taki w ogóle jestem przemarznięty. Poza tym jak zobaczyłem ten intensywny deszcz, no to też tak pomyślałem sobie, jaki będzie ten powrót do domu. Prawdopodobnie może być niekiedy taki, że następnego dnia obudzę się z gorączką, a nie chciałbym tego, bo za tydzień też mam zamiar przyjść do nawiedzonego studia. No to co? Grupa Hammerfall w nawiedzonym studio. Dobrze się mamy, rozkręcamy. Dużo dzisiaj świetnych płyt. Teraz będzie piosenka, która w zasadzie miała być w wykonaniu innego wykonawcy. I nawet nie do końca tutaj. Miałem się podzielić nią z innymi ludźmi, ale nie dotrzymałem słowa, bo to jest niestety coś, co mi się przydarza. I to nie jest kwestia już rozregulowania mojego licznika. Po prostu chyba zawsze byłem taki mało konsekwentny, roztargniony. Co pewien czas zresztą słyszę, że jestem roztargniony. Tego też nie będę zmieniać, bo jest mi z tym dobrze.

To tylko kwestia czasu, aż będziesz moja Sharono, my Sharona, z repertuaru grupy The Knack, grupa Hammerfall, w ostatnim akcencie już 17-letniej płyty No Sacrifice, No Victory. Ale kapitalna piosenka, jak się okazuje, nie tylko w pierwowzorze, ale również i właśnie w tej przerobionej wersji. To jest dobry rytm, wspaniała melodia, w ogóle kapitalne wspomnienia, ale dotyczące nie akurat Hammerfall, tylko oryginalnych The Knack, czyli płyty Get The Knack z 79. No i w zasadzie powinienem nastawić ten numer właśnie w tej konkretnej wersji i być może coś jeszcze. Zobaczymy. Zabrałem ze sobą The Knacków ze sobą. Nie obiecuję, czy na pewno się ziści. I jeśli nawet, to nie wiem w której fazie programu, więc po prostu polecam, abyśmy byli ze sobą przez cały czas do tej drugiej, bo i tak spotykamy się tylko raz w tygodniu. Ja mam nadzieję, że tylko i wyłącznie słuchamy się na żywo, że nie ma tu żadnych podcastów. Ja zresztą jestem absolutnym przeciwnikiem podcastów, bo uważam, że w ten sposób już nikt by nie słuchał tego programu na żywo z uwagi na jego porę, więc chociaż niech słuchają ci, którzy się poświęcają, oni są dla mnie absolutnie satysfakcjonujący. Dziękuję Państwu za to serdecznie. Kontynuując nawiedzone studio.

Metal Heart, odłączeni od metalowego serca umrą. Tak śpiewał Dino Jelusic, chociaż dawnym głosem Udo Dirk Schneidera, wraz w asyście Marka Tornillo, czyli obecnego wokalisty Accept, bo to jest ten sam podwójny kompakt sprzed tygodnia, który świętuje 50-lecie tego zespołu, które nawet zostało zaakcentowane datownikiem na okładce tej płyty, więc oczywiście wszystko wiemy, a całość zwie się Half a Century of Heavy Metal Except Teutonic Titans. No i oczywiście później 1976 i 2026. Tak to się przedstawia w pełnej krasie. No i oczywiście niezłe komitywy. Jest tutaj tych wykonawców tak wielu, a i dobór piosenek wydaje się jak najbardziej udany, więc w ogóle niezmiernie fajne wydawnictwo, które było już od dawna sygnowane, więc właściwie mogliśmy się na nie przygotować. I tak się składa, że wchodzą sobie panowie w paradę, bo przecież grupa Udo też zapowiada nową płytę. Będziemy też i o niej mówić, choć nie wiem, czy zdążymy dzisiaj, bo proszę mi wierzyć, mam bardzo napięty repertuar do obecnego nawiedzonego studia. Warto dodać, że na gitarze Joel Hoekstra, czyli muzyk, którego kojarzymy no chyba najbardziej z Whitesnake, ale przecież on ma swój zespół 13, który gra całkiem dobrą, taką rzeźbiarską hard and heavy sztukę. Być może nie są to melodie pod Whitesnake, ale miłośnicy tego zespołu znajdą sobie niejeden fragment na wszystkich płytach, które wydał. No i tu jeszcze dołóżmy, że Hoekstra grał w asyście Wolfa Hoffmana, czyli też muzyka z Except, no bo tu w ogóle, aby tego nie powtarzać, to w każdej w zasadzie kompozycji chyba nie ma tak, żeby tak nie było. To ten Wolf Hoffman zawsze na gitarach gdzieś tutaj jest i tak samo również Mark Tornillo śpiewa z takim właśnie piosenkarzem, z takim wokalistą, który został tutaj wyszczególniony jako ten główny, został wystawiony przed szereg, jako ten najważniejszy. Przed tygodniem mieliśmy trzy numery, Fast as a Shark, Balls to the Wall i Aim in High. Na dzisiaj póki co Metal Heart ze wspaniałej płyty o tym, że tytule z połowy lat 80., która zresztą otwierała cały album i też miała wtrącony w środku motyw dla Elizy Herr Ludwika. Natomiast teraz będzie taki utwór z taki bardzo wczesnych Except, bo sięgamy po płytę I Am a Rebel z 80, czyli drugi long play Acceptów. Później powiem, kto tutaj zaśpiewał, bo ja i tak zakładam, że większość z Państwa to sobie rozszyfruje, ale jak ktoś nie wie, to będzie miał dużo frajdy podczas słuchania.

No, Ralph Shepard, ten to ma gardło niesamowite. Wrong is Right to znowu uruchomiona płyta Metal Heart, oczywiście w nowym odcieniu, ale mieliśmy utwór tytułowy, teraz Wrong is Right, a więc zrobiło się przemiło, bo połowa lat 80. była w ogóle dobra w heavy, no a ta płyta wyszła jak z nut. Na gitarze John Norum, a więc muzyk grupy Europe, on też będzie mieć za chwilę swój właśnie dobry czas, bo Europe wydają nową płytę, chyba za tydzień, tak? Powiem Państwu, że się bardzo pogubiłem. Pełno płyt pozamawiałem w preorderach, tych dat nie trzymam w pamięci, systematycznie dostaję informacje, że mam się zgłaszać po ich odbiór, niektóre przychodzą do domu, za niektóre płacę przy odbiorze, bo tak, płacę przy odbiorze, nie stosuję innych metod, to jest najwspanialsza, wtedy wiadomo, że każdy chce, aby ta płyta była jak najszybciej u ciebie i też polecam, byście tak właśnie robili. No i do tego jeszcze do Johna Norama dopiszmy tutaj perkusistę Kena Marego, muzyk związany choćby z House of Lords czy Chrisem Impellitterim, więc oczywiście zacna heavy postać, a co do Ralpha Shepherda, to kłania się głównie Primal Fear, ale mnie się też kojarzy troszkę z Gamma Ray. On mi się w ogóle zresztą z wieloma rzeczami kojarzy, ale te dwie wymieniłem. No a wcześniej na początku, to co tak zapowiadałem, to piosenka Save Us, gdzie byliśmy przez moment w okowach drugiego longplaya I Am A Rebel i tutaj śpiewał Tobias Forge ze szwedzkiego Ghost na gitarze Wolf Hoffmann, jako on wyszczególniony, jako ten jedyny główny. Czyli kolejne 7,5 minuty wyciągnięte z dwupłytowego zestawu Have a Century of Heavy Metal Except Teutonic Titans. Mam nadzieję powrócić do tego albumu niebawem i jeszcze co nieco posłuchać. A teraz, ponieważ nie chcę robić dzisiaj wykładni na temat zapowiedzi według wypisywanych dat, bo przecież to je trzyma w pamięci, ale muszę sobie tutaj w nawiedzonym napomknąć, bo chyba będę chciał bardzo posłuchać nowej płyty Briana Adamsa. Tego człowieka nie sposób nie lubić i tak odstawić na bok i powiedzieć dość, nasłuchałem się, reszta mnie nie interesuje. Każda jego płyta jest zawsze przynajmniej dobra, a jak pokazują ostatnie czasy, bywa, że powyżej tej średniej. No to 6 listopada płyta będzie nosić tytuł How's It Going? Będzie to krótki album, bo Brian Adams nie nagrywa ostatnio długich, ale może i dobrze, są to przynajmniej płyty konkretne, chociaż też nie liczyłbym na to, abyśmy mieli piosenki z gatunku Reckless, bo te czasy już dawno, dawno temu, młodość się ma jedną, ale Brian Adams jest bardzo energetyczny. Teraz, kiedy ma swoją wytwórnię, kiedy wszystkie siły koncentruje właśnie na niej, to może pozwolić sobie na trochę częstsze uruchamianie wynawnictw, może ze swobodą nagrywać, że nikt nie będzie mu mówić, to odrzucamy, a to wrzucamy. To jest swoboda niezależności. Byle ta niezależność spowodowała dobrą dystrybucję jego płyt, bo jeżeli będziemy je widywać w sklepach, to czyli, że jest dobra dystrybucja. Jeśli będą tylko w kanałach internetowych, to czyli, że jest bardzo źle. Bo o takich płytach się szybko zapomina. Jak nie zamówimy ich w pierwszym rzucie, za chwilę o nich nie pamiętamy, bo na to miejsce przyjdzie 10 innych nowości, które nam podejdą pod nos i tamte kupimy. A zatem Brian Adams, przyniosłem płytę Get Up, wydana w 2015, też krucizna, ale bardzo dobra, bo wyprodukowana przez Jeffa Lynna, czyli szefa Electric Light Orchestra, właściwie wyprodukowana do spółki z samym Brianem Adamsem. Tutaj kompozycje jak za dawnych czasów, czyli Brian Adams i Jim Valance, to była taka spółka, która głównie świeciła pod patronatem samego Adamsa na jego płyty, ale jak wiemy, wiele z tych piosenek otrzymywali inni i traktowane są jako Brian Adamsowskie, a niekoniecznie Brian Adams je nagrywał. Do niektórych podchodził po latach i je nagrywał, ale niektóre piosenki były prezentami, więc to też należy wszystko sobie dokładnie gdzieś tam segregować. No to posłuchajmy tego, co działo się na początku płyty Get Up. Dobra wspominka, dwa krótkie numery pochłoną z Państwa życia, jakieś 5,5 minuty, to chyba nie jest dużo czasu, słuchamy.

Go Down Rocking, druga piosenka z płyty Get Up. Bryan Adams śpiewał: jeśli mam upaść, to tylko z hukiem, na pewno nie zwolnię tempa. Na wielu instrumentach Jeff Lynne, na gitarze, basie, pianinie, perkusji i też w chórkach. Jak najbardziej oczywiście to słyszeliśmy przez 3 minuty, a wcześniej You Belong to Me, taki rockabilly numer z nutą producenckiego talentu szefa Electric Light Orchestra Jeffa Lynne'a. Takie granie w duchu Buddy'ego Holly'ego, no i tak rodzącymi się w czasach Holly'ego Beatlesami. To trwało 2,5 minuty, więc to tak mniej więcej wygląda. Zapowiedź nowej płyty. How's it going? Płyta pojawi się 6 listopada i z tego, co mi wiadomo, będzie granie i śpiewanie o Kanadzie, o pięknej krainie klonowego liścia, integralnej, nieprzekupnej, nie na sprzedaż czy pod licytację, więc nikt sobie nie robi nadziei. Bryan Adams, mam nadzieję, że dowali do pieca i oby tak było. Kolejną informacją, którą jeszcze chcę szybko zapodać na początku nawiedzonego, bo musi nam się ułożyć cała reszta, a tu już zleciała prawie cała godzina. Mnie szybko, nie wiem jak szanownym państwu, no ale w lutym i marcu przyszłego roku kanadyjska trasa grupy Air Supply, ona ma promować ich nową płytę Matter of Time, a przy okazji tak się składa, że w tym roku Air Supply mają 50-lecie od debiut albumu. Ja zawsze zresztą na podstawie płyt zawsze wyznaczam start danego wykonawcy. Trochę mało mi obchodzi, jeśli nieraz czytam w jakichś leksykonach, że zespół powstał 10 lat przed wydaniem albumu debiutanckiego. No właśnie mało kto wtedy takie historie w ogóle znał, mało kto się interesował, więc startem jest zawsze pierwsza płyta i od tego momentu powinniśmy liczyć. No ale oczywiście niech każdy sobie liczy jak chce. O Air Supply jeszcze dzisiaj w nawiedzonym studio będzie, ponieważ to jest muzyka o trochę łagodniejszym nastroju, to zostawiam ją na dalszą fazę. Natomiast dobrze się składa również z zespołem wspierającym, bo na tej trasie będzie rozgrzewać grupa Glass Tiger. No właściwie świetny zespół niegdyś. Oni w sumie istnieją i nawet naznaczają się płytowo, ale to, co było najlepsze, to były pierwsze 3 płyty. Znakomite były. I na każdej z tych pierwszych 3 płyt zawsze był jakiś fajny gość. Właśnie Bryan Adams, przed chwilą słuchany, był na ich pierwszym albumie. Co prawda w jednej piosence, ale był. No ja w swoim czasie, jak prowadziłem sklep z płytami, to miałem taką sytuację, że od pewnej pani, która dawno, dawno temu też prowadziła sklep z płytami, jeszcze za PRL-u, ona potem załatwiła potężny transport kompaktów w tych pudełkach long sleeve'ach, czyli w takich długich kartonach, które wielkością były jak połowa okładki winylowej. No miała tych płyt mnóstwo i ja od niej kiedyś jako wyhandlowałem za jakieś nieduże pieniądze wszystkie, które miała w garażu, właśnie pierwszej płyty Glass Tiger, The Thin Red Line, tak się nazywała. Już nie wiem, ile było tych kompaktów, ze 30 chyba, i wszystkie w tych long sleeve'ach. I wcale się nie musiałem bardzo napracować, żeby je sprzedać. Okazało się, że muzyka ludziom przypadła do gustu. A potem minęło wiele, wiele lat. No i tak się złożyło, że właśnie przed tymi kilkoma laty był jakiś koncert w naszej telewizji, bodajże w stacji TVN był organizowany i tam byli bardzo różni wykonawcy. Na wielu postawiono mocno, więc dano im dużo czasu antenowego, ale nie wiem, jak to było możliwe, że oni sprowadzili Johna Parra, sprowadzili właśnie wokalistę Glass Tiger, Alana Frew, w ogóle człowieka o przepięknym głosie, o czym za chwilę się wszyscy państwo przekonacie, jeśli nie mieliście dotąd okazji, i im pozwolono zaśpiewać po jednej piosence. No w ogóle jakaś totalna kpina, a potem tych naszych żuczków wrzucono i śpiewali i nie mogli skończyć. No cóż, widocznie taki był zamysł tego programu, którego ja akurat widocznie nie wychwyciłem, bo się nastawiłem konkretnie na tych artystów. No ale dobrze, ponieważ żyjemy w czasach czasami strasznych piosenek, które wykonują artyści, których nazw nie przytoczę, bo się zaraz wszyscy poobrażają, to dobrze jest tutaj odreagować. Niektórzy powiedzą być może muzycznie odchamić. Zależy, co dla kogo jest hamuwą, prawda? Jak ja dzisiaj nieładnie mówię, muszę zmienić ton, bo to zostanie zaraz zapamiętane i będę się potem z tego latami tłumaczyć. Ja przecież jestem
jestem na etapie, w którym raczej powinienem już żyć emerytalnie, spokojnie, w fotelu z ciepłą herbatką, kocykiem przykryty, tym bardziej, że w domach jeszcze nie grzeją, więc przydałoby się trochę takiej dobrej termy. Ale grupa Glass Tiger jest właśnie w odtwarzaczu nawiedzonego studia. Płyta nazywa się Sample Mission, wydana w 91. Nastawiam utwór numer 10. Proszę posłuchać, jaka cudna power ballada.

zabierz mnie tam, gdzie światło daje blask, gdzie ocalą mnie objęcia miłości. Rescued i w podtytule By the Arms of Love, 10. ścieżka, płyty Sample Machine i formacja Glass Tiger. Zespół, który przypomina się w tej chwili wraz z Air Supply na jednej trasie, to znaczy przypomni się, bo to dopiero będzie miało miejsce w przyszłym, w 2027 roku. I naznaczam wokalistę Alan Frew. Uwielbiam jego głos, to jest jeden w ogóle z moich ulubionych takich lekko-rockowych śpiewaków, bo należy oczywiście podkreślić, że jest to twórczość lekkiego raczej rocka. Ale skoro jesteśmy przy głosach, to muszę zaznaczyć, że na tej płycie są dobrzy chórzyści, to znaczy byli, a w przypadku jednego nazwiska to już tak zdecydowanie byli, bo chodzi mi o Marka Free, późniejszą Marcy Free, której już między nami nie ma, a której głos piekielnie lubiłem, szczególnie w zespole Signal, Nat King Cobra, ale Signal, ta jedna, jedyna płyta Loud and Clear jest obłędna. Też wymaga oczywiście z mojej strony przypomnienia. Ale Tommy Van Der Berg i Jeff Scott Soto. No Jeff Scott Soto tak swoją drogą jest w jednym akcencie właśnie hołdu dla Accept. Jeszcze jestem to wszystkim słuchaczom nawiedzonego studia dłużny. Ponieważ powiedziałem, że na płytach grupy Glass Tiger zawsze bywali jacyś zacni goście, to oto dowód właśnie zesłuchanego albumu.

Daj mi znać, kiedy tylko powieje ta bryza i zabierze do domu, do mojego miasta, my town. Alan Frew w duecie wokalnym z Rodem Stewartem. I aby nie było, że tylko Rod Stewart tu się nam wyróżnił, to przecież na gitarze akustycznej jeszcze Jim Cregan, a więc muzyk zespołu Roda Stewarta. Wspaniały numer, ale to w ogóle wspaniała płyta Sample Mission, którą anonsuje nadchodzącą trasę przyszłoroczną grup Air Supply z domieszką Glass Tiger. Trochę z nowego śpiewnika, kolejny gorąc już w odtwarzaczu. Proszę bardzo.

Dokładnie dwie piosenki skrobnięte idealnie ze środka najnowszej płyty formacji Corleone. Album nazywa się Generation i to były kompozycje Believe oraz Vision. No, zespół dość regularny się nam zrobił i co najważniejsze, w tej całej regularności jest również poziom. Myślę, że na nowej płycie nawet jest więcej atrakcyjnych piosenek niż na wcześniejszej, ale to oczywiście jest do oceny po czasie. Płyta zbyt świeża, więc póki co warto powstrzymać jeszcze takie pierwsze emocje, bo one mogą okazać się złudne. A zatem ekipa Leo Leoniego, czyli Corleone, ta nazwa zawsze mnie intrygowała, to Cor z początku, to tak trochę jakby sugerowało, że nie wiem, metalcore, grindcore, a to jest po prostu Corleone. I z racji sympatii również do jakiegoś takiego mafijnego środowiska, co też się uwidaczniało muzycznie i państwo wiecie dokładnie, w którym akcencie której płyty, no to też będą zawsze mieli u mnie w moich oczach odpowiednią płachtę. Na dzisiaj te dwa utwory, ale też liczę na to, że powrócimy do tej płyty. Szczególnie będę chciał zaprezentować taką kompozycję Howling at the Moon, która została skomponowana w ramach dedykacji dla Steve'a Lee, czyli przed już kilkunastoma laty zmarłemu wokaliście grupy Gotthard, kumplowi w ogóle tak propos Leo Leoniego z tej formacji. No to było bardzo przykre zdarzenie, już teraz tak z głowy nie powiem, ale tam zdaje się, że ciągnik chyba uderzył w motocykl zaparkowany, a ten z kolei motocykl uderzył w Steve'a Lee. To było na jakimś parkingu i on pojechał na jedne z wakacji swego życia, miał się fantastycznie bawić, to było w Stanach Zjednoczonych, a skończyło się tak bardzo dramatycznie.

0: dramatycznie, tragicznie się skończyło, nie dramatycznie nawet. Zmieniamy płytę, dobra okazja, z gatunku 50 lat minęło.
1: This is a song that is very dear to me. It's a song about what my grandma told me, so we thought we'd put it on this album, okay? Hope you like it.

0: Simple Man i grupa Lynyrd Skynyrd. To płyta One More From The Road, wydana dokładnie 13 września 76, a więc równo przed tygodniem obchodziła 50-lecie. Pojawia się z tej okazji uroczyściej w nawiedzonym studio. Piosenka Simple Man, o której Gary Rosington kiedyś powiedział, że w niej są echa tego, co kiedyś mówiły mamy i babcie wszystkim chłopakom ze Skynyrds. I słyszymy: bądź zwyczajnym człowiekiem, rób to, co kochasz i co rozumiesz. Cudowny album wyprodukowany przez Toma Dowda, dwupłytowy w winylu, zresztą w kompakcie była edycja jednopłytowa, ale warto mieć ją rozszerzoną na dwóch, jeszcze też z innych występów, bo to w zasadzie nie był jeden występ, to był jeden album, ale występy były trzy. Wszystkie odbyły się w lipcu 76 i dotyczyły Fox Theatre w Atlancie, więc ten repertuar na siebie nachodził, ale były bardzo różne wykonania. No i oczywiście cudownie się człowiek czuje, słuchając Saturday Night Special, Tuesday's Gone, Call Me The Breeze, który kojarzy mi się z takim filmem Renegade, bo był od razu na samo wejście tego filmu, zresztą niezła komedyjka, czy utwór Free Bird, który należy do tych największych, epokowych, sztandarowych i trzeba znać jak Amen w pacierzu. No i oczywiście skład Petarda, Ronnie Van Zandt, Gary Rosington, Steve Gaines, Alan Collins, Leon Wilkeson, Artemis Pyle oraz Billy Powell, oto septet Lynyrd Skynyrd, Anno Domini 1976, bo już się nigdy później nie powtórzyło.
1: We want to thank Alex Cooley and especially the people of Atlanta for letting us do a live album here. We couldn't think of a better place to do it.

No, świetna wersja Crossroads z repertuaru Roberta Johnsona. Absolutny klasyk, który w ogóle w ustach wielu, no chyba najbardziej nam się kojarzy z Ericiem Claptonem, z grupą Cream jak najbardziej, ale Lynyrd Skynyrd dali również tutaj przysłowiowego ognia. I oczywiście rzecz o tym, jak na rozstaju dróg Robert Johnson zawarł niegdyś pakt z diabłem, oddając duszę w zamian za umiejętność grania bluesa. Historia oczywiście powszechnie znana, ale raz na jakiś czas warto ją przypomnieć. Wszak muzyczne pokolenia się zmieniają i wciąż wierzę w to, że zmieniają się jednak też pokolenia rockowe, że ten rock cały czas gdzieś tam w nas tkwi.

A to już odsłonięta przed tygodniem najnowsza Szakra. Mieliśmy do czynienia z trzema kompozycjami, ale tej nie było. Left Outside Alone z repertuaru Anastasii. Numer tutaj podparty wokalnie gościnnym udziałem heavy szwajcarki. Taki jeszcze dużo jej brakuje do czterdziestki. Pani nazywa się Serena Telly i to jest dobry akcent z pierwszej części albumu Just Live Loud, który jest bardzo energetyczny, piekielnie melodyjny, świetnie wyprodukowany, w ogóle płyta z gatunku cacy, cacy, cacy.

Empowered Emotions, a wcześniej The Ground Running, numer, którego tekst inspirowany jest filmem Angel Heart, czyli filmem, którego Gary Barden jest fanem. Gary John Barden, bo w pełnej krasie się podpisał na nowej płycie. Też to mnie po raz pierwszy, ale warto na to zwrócić uwagę, ponieważ jak kupujemy albumy, niektóre oczywiście, Michaela Schenkera, czy jak to woli zangielszczyć, Michaela Schenkera, to zazwyczaj ten pan występuje w tej skróconej formie jako Gary Barden, a tutaj jako Gary John Barden z płyty Empowered Emotions, czyli mieliśmy również przy okazji nagranie tytułowe. To jest czwarta solówka faceta, którego kojarzymy albo z formacją o skrócie MSG, albo też bardzo fajna przygoda była niegdyś z takim zespołem Silver, który mi się nawet podobał i który chyba prezentowałem przed laty w Nawiedzonym, ale na pewno warto do niego powrócić. I przez moment były w formacji Praying Mantis, zespole z fali New Wave of British Heavy Metal. Natomiast nie był akurat w tym najbardziej wdzięcznym okresie, tym, który dostarczał tych nieco bardziej znanych płyt. Ale oczywiście głos uznany, dobrze sobie rodzący. Nowa płyta, bardzo przyjemnie się jej słucha i dobra ozdoba tutaj wieloinstrumentalnego Michaela Vossa, który właśnie z Bardenem współpracował w grupie Silver, przed chwilą wspomnianej, a który jeszcze do niedawna grał w formacji Mad Max, która za chwilę z nową płytą, już jego tam nie będzie, ale zawsze będzie mi się jednak z tym zespołem też kojarzyć. I Michael Voss na Garego Johna Bardena na gitarze, basie i instrumentach klawiszowych, tak przy okazji, bo tu trzeba zaznaczyć, że na tym albumie mamy również gości. W nagraniu tytułowym, wysłuchanym zresztą, Empowered Emotions, na instrumentach klawiszowych pojawił się Don Airey, czyli obecnie muzyk grupy Deep Purple, znaczy obecnie już od dosyć dawna, ale oczywiście w przeszłości mający fantastyczną historię. Jej tych zespołów ma ho, ho, ho, ho, ho, a może i nawet więcej, cytując klasyka. Jest tu również na tej płycie i Tommy Denander, jest i Michael Schenker, który niewinnie zapraszał Bardena ostatnio na swoich płytach, by tam gdzieś po jednej piosence zaśpiewał, no to teraz w jednym utworze jest właśnie też Schenker na gitarze i pojawia się też perkusista, ale tuż w schyłkowej części albumu, Brian Tichy, człowiek no związany czy to z Whitesnake, czy nie wiem tam z kim, niech sobie przypomnę. O, na przykład grał z Kenem Wayne'em Shepherdem, grał bluesa, ale też chyba był w formacji Pride and Glory, o ile mi pamięć nie myli, chociaż nie byłem nigdy fanem tego zespołu. Zacha Wyda raczej toleruję z uwagi na Ozziego, bo początki z nim miał rzeczywiście świetne. No dobrze, Nawiedzone Studio trwa.

Maybe I'm a fool, być może jestem głupcem, lecz wciąż cię kocham, śpiewał Eddie Money. A na samym wstępie piosenka tytułowa do tego albumu, Life for the Taking, w 78, drugi long play według porządku. Eddie Money, bo przed tygodniem minęło 7 lat, a więc wybił dzwon 7 lat, odkąd nie ma z nami tego bardzo lubianego przeze mnie artystę, o którym nawet się trochę ostatnio na blogu rozpisałem, więc jeśli ktoś ma ochotę do tych treści powrócić, to oczywiście polecam. Już nie pamiętam, jak był ten post zatytułowany, ale było to niedawno, więc na pewno łatwo odszukać. Oczywiście gorąco polecam się z blogiem, bo dla Państwa go prowadzę. Tam zamieszczam rozpiski moich programów, dokładam kolorowe zdjęcia, które, na które należy kliknąć, by się wyostrzyły, bo taka się zrobiła sytuacja, że są bardzo nieprecyzyjne w związku z tym, że aparat foto jest niekompatybilny z adresem, znaczy ze starzałym, trochę takim zasiedziałym blogiem, który do niego nie dorósł. Nie dlatego, że ja taki genialny jestem i taki aparat mam genialny, bo on wcale nie jest genialny. Po prostu na tym blogu przydałyby się pewne modyfikacje, tylko tam pewnie nie ma się kto za nie zabrać. Być może chcą ode mnie jakieś pieniędzy, ale kiedy wysnułem takie zapytanie, nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, więc chyba nie chodzi o pieniądze. A zatem niech ten blog funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. Na pewno stał się przez to trochę brzydszy, ale myślę, że liczą się inne wartości i nawiedzeni doceniacie chyba, mam nadzieję, mój wkład, mój trud, bo nie powiecie, że daję z siebie mało. Eddie Money ze wspaniałej płyty Life for the Taking. Mam ochotę, abyśmy posłuchali jeszcze jednej piosenki, takiej trochę dłuższej, która pojawiła się na końcu tego albumu. Proszę jej nie przegapić.

Zadzwoń do mnie, maleńka, ja nigdy nie śpię. Call on me na finiszu płyty Life for the Taken. Eddie Money, tak było w 78. Myślę, że gdyby się trochę lepiej prowadził, pewnie byłby jeszcze z nami. Przede wszystkim, gdyby rzucił albo mocno ograniczył te cholerne ćmiki.

był kiedyś spory przebój, to kiedyś, to czyli przed 30 laty, Barely Breathing, Duncan Shake, którego pożegnaliśmy w miniony czwartek, 17 września, dlatego wytworzył nam się kącik Duncan Shake in Memoriam. Bardzo nie lubię tych kącików, ale trzeba być też sprawiedliwym. No, przy okazji zawsze możemy sięgnąć po nagrania artystów, których być może nawiedzone studio na swój sposób zaniedbuje. Amerykańska edycja tego albumu, z którą noszę się już od dawna, by przedstawić, znaleźć na niej okoliczności, nie udało się, no to musiało się wydarzyć coś takiego i oto jest. Smutno mi o tyle, że to młody facet, o tych ileś lat młodszy ode mnie, oczywiście już nie młody, ale to chyba w dzisiejszych czasach nie jest za bardzo wiek do umierania, szczególnie kiedy mówimy o wydłużaniu życia, ale nie wiem, jak to było u niego w ostatnich latach, natomiast pamiętam, że dawno temu, znaczy dawno, gdzieś przed parunastoma laty, to pamiętam, że czytałem gdzieś o jego problemach alkoholowych. Teraz dowiedziałem się, że umarł z przyczyny niewydolności serca, ale też pojawiła się jakaś informacja, że po prostu miał bardzo zdruzgotane narządy wewnętrzne, więc myślę, że to wszystko mogły być właśnie powikłania, konsekwencje takiego życia. No oczywiście nikomu nie można zarzucać alkoholizmu, to jest oczywiście choroba, nie jak komuś się wydaje błaha przyjemność, z której się rodzą konflikty tylko w jednym momencie. To jest niekiedy upiór znacznej części życia, więc oczywiście wielkie współczucie dla wszystkich tych, którzy się z tym noszą. Ja zresztą kilku poznałem w życiu alkoholików, już takich, powiedziałbym, nieaktywnych, takich po przejściach, takich, którzy tymi alkoholikami oczywiście wciąż byli, bo nigdy ktoś, kto jest alkoholikiem, nie gubi tego alkoholizmu, co najwyżej można go zawiesić, można uśpić, można go unieczynnić. No i ja miałem okazję z takimi ludźmi w swoim życiu, nawet wielu takich ludzi poznałem. Jeden nawet z nich był słuchaczem nawiedzonego studia. No niestety bardzo było mi przykro, gdy dowiedziałem się, że umarł. Dowiedziałem się od byłej żony jego brata. No zresztą jej brat, znaczy jego brat umarł kilka lat wcześniej. I też mi było przykro, bo to był fajny facet, z którym spotykaliśmy się na giełdach płytowych, więc pomimo tego, że nie byliśmy takimi kolegami od spotykania się po domach, nie jedliśmy razem zakrapianych kolacyjek, to gdzieś tam się lubiliśmy i zawsze każde spotkanie w jakiejkolwiek okoliczności obfitowało uśmiechem i niekończącymi się wręcz rozmowami. Więc chciałem powiedzieć, że to tak a propos alkoholizmu, że alkoholicy to są bardzo często zwyczajni, fajni ludzie, którzy mają jakiś problem, o którym najchętniej świat nie chce słyszeć, bo świat nie lubi pomagać ludziom, którzy te problemy mają. Świat lubi zwycięzców, lubi tych, którzy są uśmiechnięci z sukcesem, którzy być może się opłacają być znajomymi, natomiast rzadko jest tak, by mieć znajomych, których niekiedy by trzeba było przytulić, powiedzieć kilka pokrzepiających słów, niekiedy być może nawet i opieprzyć, jeśli na to zasługują, ale tylko i wyłącznie dobrym zamiarem tego. Płyta Duncana Shake'a ma kilka bardzo ładnych piosenek, do których lubiłem sobie niekiedy powracać, ale najbardziej mi się zawsze podobał utwór Serena, który nie wiem, czy prezentowałem kiedyś w radio, czy nie. Być może, nie sprawdzałem tego w historii, w moim blogu, nie odświeżyłem sobie tego w pamięci, ale to jest nieistotne, bo przecież możemy teraz właśnie go sobie wspólnie posłuchać.

Pamiętasz, jak godziny nigdy się nie dłużyły? Gdzie podziały się tamte dni? Serena, szósta piosenka z pierwszej płyty Duncana Shake'a. Czy kiedykolwiek zdołasz przełamać złudzenia i odnaleźć diament w swoim wnętrzu? Pada gdzieś w którymś z momentów. Folk popowy artysta, głównie balladzista, przewodnik od wrażliwych wolnizn, których miał mnóstwo, ale ta była taka, jak widzieliście państwo, bardziej podrasowana, o pełnym brzmieniu, bo Duncan lubił piosenki nieco oszczędniejsze, chociaż potrafił grać na wielu instrumentach i potrafił udowodnić, że na jednej płycie tych instrumentów w jego użyciu było stuzin na przykład. Oddaję mu cześć i jeśli gdziekolwiek w gwiazdach można zapisać artystów, którzy coś znaczą, to Duncan Shake na pewno zasługuje na to, aby te gwiazdy nam o nim przypominały. Mimo wszystko jeszcze jedna piosenka musi się pojawić z jego ust, ale to już będzie inna płyta. Przyniosłem ze sobą taki album Legacy, A Tribute to Fleetwood Mac's Rumours. Płyta ukazała się w 1998 i jak już

nam sam tytuł wyjaśnia, jest to nic innego jak hołd dla płyty Rumours, a więc dla najsłynniejszego dzieła Fleetwood Mac, które ukazało się w 77, więc tutaj, tak matematyką rzecz obejmując, wyszło na 21 jego rocznicę, chociaż oczywiście nie pod tym kątem ta płyta była wydawana, żadnej takiej nalepki do tej płyty nie było, przynajmniej wtedy. No, ciekawie zrobiona płyta, bo wszystkie piosenki ułożono według programu oryginalnego albumu i oczywiście do każdej z tych piosenek dopisali się bardzo różni artyści. Na płycie mamy też, znaczy nie też, ale mamy The Corrs, mamy Eltona Johna, The Cranberries z nieodżałowaną Dolores, no jest tak samo Jewel, grupa Goo Goo Dolls, którą zresztą nawet mam dzisiaj przy sobie, być może z jednej piosenki skorzystamy, ale to się jeszcze okaże. No i pomiędzy nimi wszystkimi jest właśnie Duncan Shake, któremu przypadło wykonanie numeru Songbird.

Ptaki wciąż śpiewają, zupełnie jak gdyby wiedziały, jaka we mnie gra muzyka. Songbird i Duncan Shake w interpretacji klasyka Fleetwood Mac. Podobno do powstania tej piosenki Christine McVie potrzebnych było kilka sztachnięć kokom oraz pół butelki szampana, ale to są anegdoty, których ja nie jestem w stanie potwierdzić, ale dawno temu zasłyszane, więc tak z pamięci lecąc. Zdaje się, że w początkowej fazie nawiedzonego studia dzisiejszego wydania obiecałem nawiedzonym grupę Air Supply.

Wiem, jak szeptać, jak płakać, jak kłamać, jak udawać i wiem, kiedy oddać się marzeniom. Making Love Out of Nothing at All to grupa Air Supply w kompozycji Jima Steinmana, a więc tego midlofowego Jima Steinmana, singiel z 83. A właściwie z tego samego czasu, w którym Steinman świętował triumf z piosenką Total Eclipse of the Heart, utworem podarowanym Bonnie Tyler, i obie te piosenki, właśnie i Total Eclipse of the Heart, jak i Making Love Out of Nothing at All, były na samym szczycie Billboardu w Stanach. To było niesamowite wydarzenie. I warto dodać, jeszcze spoglądając na skład, że zagrali w niej muzycy od Bruce'a Springsteena, Roy Bittan czy Max Weinberg. No a z kolei na gitarze niedawno zmarły Rick Derringer, więc wszystkie te nazwiska zapamiętajmy. I na czele Australijczyków z Air Supply Russell Hitchcock oraz Graham Russell. Tak jawi nam się zespół, który w tym roku świętuje 50-lecie od wydania debiutanckiej płyty. Bardzo przeleciało, chociaż oczywiście ja od 76 ich nie śledzę, bo wtedy to jeszcze taki trochę gamoniowaty był Andy, nie miał w ogóle bladego pojęcia, że takie wspaniałe piosenki gdzieś tam na świecie są. Skoro mamy już ten kompakt, bo to umiliłem dzisiaj zestaw ze zbioru Making Love The Very Best Of Air Supply, wydany w 83, czyli to jest właśnie okres podsumowujący te pierwsze dokonania formacji i przy okazji jako nowość wysłuchana piosenka, z której zresztą ten pierwszy trzon został zapodany jako część tytułu do tego albumu. Ale składanki słucha się świetnie, więc jeszcze jeden z niej akcent.

przytul mnie jeszcze tylko na jeden dzień i niech to wszystko płynie jak najwolniej. The One That You Love to trzecia piosenka ze składanki Making Love The Very Best of Air Supply, ale oryginalnie na płycie The One That You Love w 81. Ja zresztą mam trochę Air Supply w winylach. I coś mi się przypomina, że niedawno chyba jakiś winyl przynosiłem do nawiedzonego, czegoś słuchaliśmy. Ja w ogóle przygotowałem całą siatę takich płyt, co mam tylko w winylach, nie mam na kompaktach, by zrobić urozmaicenie w nawiedzonym, ale tak mi się nie chce targać tych siatek. Też nie mam pojęcia, czy one w ogóle by zrobiły furorę, więc leżą i czekają na taki dzień, aż podejmę decyzję, powiem dobra, biorę dzisiaj. Ale to nic, zmieniamy nastrój.

O właśnie, miłość to życie, które wspólnie tworzymy, to przebudzenie, oddech i wszystko, co z siebie dajemy. For Yasgar's Farm, grupa Manten. Ja dzisiaj przyniosłem ze sobą dwupłytową składankę, by było łatwiej, ponieważ interesujące mi piosenki do zaprezentowania właśnie na niej są. Ale ja posiadam płytę Manten, zresztą kiedyś je prezentowałem, więc okładki na blogu są, ale dzisiaj tak dla odmiany było, poza tym tej chyba okładki kompilacyjnej, chyba nie wrzucałem. To może ona będzie jakąś nowością w całych tych kolorowych rozpiskach. Najlepszy skład, najfajniejsze lata, bo w ogóle pierwsze trzy albumy były niesamowite, czyli płyty Climbing, Nantucket, Celerite i Flowers of Evil. Te albumy to właściwie są absolutnie wzorcowe i zaśpiewane dwojako. To zależy, który z panów dochodził do mikrofonu. Było niekiedy bardzo mocno i z takim prawie, że wydarciem, i niekiedy było stonowanie, ale zawsze to była oczywiście muzyka rockowa, bo grupa Manten nie bawiła się w żadne takie ładne melodyjki do niedzielnej kawuni. A zatem panowie Leslie West, Felix Pappalardi, Steve Knight oraz Corky Line. Oto grupa Manten, która przedstawi nam się teraz w dwóch kompozycjach, jakie znalazły się oryginalnie na płycie Nantucket Celerite, bo ta pierwsza For Yasgar's Farm pochodzi do płyty Climbing w roku 70. Teraz przeskoczymy do roku 71. To są w ogóle moje dwa ulubieńce z tego albumu i trochę muszę tam później przeskoczyć, żeby do tego drugiego dotrzeć, więc może być sekunda przerwy, ale proszę się nie niecierpliwić.

Grupa Mountain raz dwa w piosenkach dotyczących płyty Nantucket Sled Ride. Najpierw nagranie tytułowe, taka bajeczka o tym, jak to wieloryb holuje łódź z rybakami, by na końcu wyrazić dobrowolną zgodę, by ci rybacy go zjedli. A przed chwilą Traveling in the Dark, rzecz o wyspie, która była kiedyś stolicą wielorybnictwa. Tekst do piosenki napisał Papalardi do spółki ze swoją dziewczyną, potem żoną, a ostatecznie jego zabójczynią. Zastrzeliła go ponad 40 lat temu. Dwa świetne numery tego zespołu, ale bardzo bym pragnął, abyśmy pozostali jeszcze przy jednej kompozycji, która dotyczy jeszcze kolejnej płyty, która ukazała się w 71 i tamta płyta nazywała się Flowers of Evil i była tak trochę studyjna, trochę koncertowa. Pół na pół.

And Last Cold Kiss, piosenka o miłości dwóch łabędzi na jeziorze, które wiodły idyliczne życie, dopóki pewnego razu myśliwy nie wystrzelił z łuku prosto w serce ukochanej tego łabędzia. No więc on ją ucałował jeszcze na pożegnanie, a potem już prowadził się tylko w samotności. Pomimo tego, iż przyprowadzano mu pod nos ze 20 ewentualnych partnerek, ale prawdziwa miłość właśnie na tym polega. Dzisiaj w czterech utworach grupa Mountain, wszystko utwory stare, pomiędzy 70 a 71 rokiem. Teraz będzie dużo młodziej, spoglądam. A, tę płytę zapakowałem do odtwarzacza. Dobrze, to jest dobra pora dla niej. To będzie zatem 87 rok. Dziedzina rocka progresywnego. Nie wiem, czy nawiedzone studio jeszcze ma odbiorców wyczekujących tej muzyki, bo zupełnie dział zaniedbany, ale ja już praktycznie albo nie słucham tej muzyki, albo okazjonalnie tylko ją wspominam, chociaż oczywiście wszystkie płyty kupione mam i no, przy różnych okazjach nieraz do nich gdzieś tam jednak powracam. To nie jest tak, że w ogóle nie słucham. Natomiast moja miłość trochę wygasła do pewnych rzeczy do takiego stopnia, że musiałbym bardzo się napinać i oszukiwać właśnie państwa, którzy jesteście ze mną każdej niedzieli, z niedzieli na poniedziałek, więc gwoli uczciwości. Dzisiaj zespół, który mi się ostatnio przypomniał, ale to nie dlatego, że oni mi się przypomnieli, tylko przypomniał mi się zespół o tej nazwie, ale zespół niemiecki, który zresztą też niedługo myślę, że zagram w audycji, ale oni mi się przypomnieli i wtedy doszedłem tak do siebie, mówiąc, to słuchaj, ale weź o tym brytyjskim pomyśl. Chyba strasznie dawno nie było w twoim programie, a może nie było nigdy. To chyba jest dobra okazja. Nieraz warto właśnie na takie talizmany zwracać uwagę. Proszę państwa, mniej gadajmy, więcej słuchajmy.

Brytyjska formacja Haze, taka z gatunku tych później powstałych, kiedy rok progresywny miał się już w najlepsze. Oni powstali w 78 roku, a więc można byłoby o nich śmiało mówić jako ekipa neoprogrockowa, ale to też chyba nie do końca by się sprawdzało, ponieważ to był jednak cały czas ten moment, kiedy grała ta pierwsza jeszcze fala zespołów. Muszę wziąć łyczka. No, teraz się przepchało, jest dobrze. W każdym razie mówimy o zespole założonym przez braci Chrisie i Paulu McMahonie. No i o zespole, który w ogóle zmagał się z licznymi zmianami składu, a także z czasem nawet z inną nazwą. Była taka nazwa World Turtle. To dziwnie wyglądało, bo oni się nazywali World Turtle, ale mimo wszystko to Haze obowiązywało i tam na okładkach płyt też było naznaczone. No, w każdym razie sobie zapisałem na kartce i wrzuciłem do tego mojego kompaktu. Tu w ogóle widzę takie młodzieńcze pismo. Kiedy ja to pisałem, to jeszcze zupełnie inaczej literki kaligrafowałem. No, to sobie zapisałem, że w składzie tej ekipy World Turtle znalazł się nawet Fudge Smith, czyli perkusista, którego znamy z grupy Pendragon. Ale nigdy nie natrafiłem na nagrania, by tego posłuchać, więc oczywiście gdzieś to musiałem kiedyś wyczytać, tak w teorii pozostało, ale nic więcej. W każdym razie przyniosłem ze sobą kompilację In The End za lata 78-83. Ten kompakt wydała niegdyś wytwórnia Kenizzes, która zresztą zrobiła kawał dobrej roboty, bo album ukazał się w 92 roku, a więc w czasach, kiedy było zainteresowanie płytą kompaktową, no i w ogóle fani rocka progresywnego wtedy otrzymywali dość pokaźne dawki tej muzyki zespołów najczęściej w ogóle nieznanych, ale interesowali się wszystkim. Potwierdzam to, jako prowadzący niegdyś sklep z płytami, no wszyscy tam rozkochani w wytwórniach typu SI Music i tym podobnych, a naprawdę ich nie brakowało, byli gotowi położyć każde pieniądze dla nowego zespołu, dla nowej nazwy, nawet jeśli wiedzieli, że to nie będą mistrzowie typu Yes, Genesis, The Moody Blues czy Pink Floyd, to taka była właśnie chłonność tego rynku. Natomiast do mojego kompaktu dołożono taki no dość okropnie wyglądający taki cytrynowo-żółty sticker, który ja zawsze te stickery przyklejam sobie na pudełka, ale no raziłoby mi się z tą przyjemną w sumie okładką, która jest takiej tonacji granatowo-niebiesko-różowej. Góry są o takiej po świecie biało-różowej. Taki bajecznie trochę to wygląda. No i teraz ta naklejka, ta cytrynowa, żółta, okropne, więc sobie ją wkleiłem kiedyś do trei, do wnętrza płyty i to wygląda nieźle, ale tutaj na tym napisano, że właśnie jest to rekomendowane dla fanów Genesis, Camel i Marillion. O, tak wtedy sobie tutaj wyobrażano, że ci ludzie od tej muzyki kupią. To teraz o trochę innym charakterze utwór i nieco krótszy, ale w oryginale pochodzący generalnie do tej samej płyty z 87. Raz jeszcze Brytyjczycy z Haze.

pierwszego. Natomiast ona jest dla nas wyznacznikiem zapowiedzi albumu, który pojawi się 29 stycznia przyszłego roku. Ma nazywać się Sacrosanct. Oczywiście mówiliśmy już, to chodzi o grupę Simply Minds. Przed tygodniem o tym wspominałem, więc wiemy też, że będzie trasa koncertowa ze specjalnym udziałem Gary'ego Newmana, że edycja podstawowa 8-utworowa, że 5 dodatków luksusowej. No to już nie będę tego tak bardziej rozwodzić. Lepiej posłuchajmy sobie sprawdzonej płyty Real Life, którą zakładam, że mamy albo wszyscy, albo prawie wszyscy w domach, ale nie sądzę, byśmy jej codziennie słuchali. Być może radio spowoduje, że poruszy się w nas ta iskierka i będziemy jej słuchali przez cały nadchodzący właśnie tydzień, już zresztą rozpoczęty. Ja tę płytę bardzo lubię. Ona ustępuje wydanej 2 lata wcześniej Street Fighting Years, no ale tamta jest w ogóle najdoskonalsza. Przebić coś takiego było niemożliwe ani 2 lata później, ani nawet i obecnie, więc nawet mając jak najlepsze zamiary wobec nadchodzącego Sacrosanct, nie sądzę, by ta płyta w najmniejszym stopniu była konkurencem dla właśnie tamtego albumu, ale Real Life miało parę znakomitych fragmentów i ja bym właśnie chciał z tych najznakomitszych.

Dwa pierwsze utwory na płycie Real Life grupy Simple Minds. Najpierw nagranie tytułowe, a przed chwilą See the Lights, rzecz o ratowaniu wygasającej miłości. Ale to już Simple Minds z czasów grunge'u, więc wielu dawnych ich wielbicieli odwróciło się od tej muzyki na rzecz tych wszystkich Nirvan czy Pearl Jamów. I być może nie wszyscy dotknęli myśli, lato odeszło, a w twoich oczach zima. Budzę się każdego ranka i otula mnie zimny wiatr. To można odebrać dwojako i do właśnie takiej wygasającej miłości, jak i również do utraty dawnych fanów. Piękna płyta, niech będzie w ramach zapowiedzi najnowszego dzieła. Przypomnę, że 29 stycznia przyszłego roku płyta Sacrosanct. Ja wiem, że już tam jakiś utwór krąży po sieci. Nie odsłuchuję, poczekam spokojnie na cały album. Jest tak dużo muzyki, ja sobie z tym świetnie radzę. Mam w ogóle wiele płyt jeszcze nieprzesłuchanych, kupionych, których będziemy w najbliższym czasie słuchać, że zupełnie mi nie zależy na jakiejś jednej czy drugiej piosence, która stanowi za zapowiedź albumu interesującego mnie wykonawcy i słuchanie tego na jakimś komputerku. To jest absolutna byle jakość i polecam w ten sposób nie dochodzić muzyki. Natomiast co się wydarzyło na finiszu strony A płyty Real Life, to...

Jim Kerr przy ozdobie żeńskiego chóru śpiewał Postaw na miłość i Bądź przy mnie, bądź gotowa na miłość u mego boku, Stand by Love. Jak ktoś posiada winyl, na przykład polski, bo polskie nagrania tę płytę kiedyś zintencjonowały, to wie, że Stand by Love jest jako ostatnia ścieżka właśnie na tej płycie. Z racji 25. rocznicy ataków na Nowy Jork niedawno na moim FM pojawiło się kilka stosownych piosenek, w tym między innymi Pink Floydowskie Wish You Were Here we wspólnej wersji grupy Limp Bizkit z Johnem Resnickiem z The Goo Goo Dolls. No i tak przyszło mi na myśl, że przedstawiłbym jakiś fragment właśnie płyty zespołu The Goo Goo Dolls, bo to też taki zespół nie do końca oczywisty wobec nawiedzonego studia. Zresztą ja przyznaję, że ja nie jestem jakimś wielkim fanem takiej muzyki, ale lubię sobie jej posłuchać, bo to jest taka formacja z okolic tych wszystkich Gin Blossoms, Matchbox 20, Counting Crows, no nie wiem, Collective Soul, to są tego typu zespoły, o, Toad, The Wet Sprocket, no i tak dalej. Ja oczywiście lubię takich rzeczy posłuchać, ale nie jestem jakimś bezgranicznym fanem, ale na wielu płytach już tych wspomnianych wykonawców można znaleźć bardzo interesujące rzeczy i między innymi jest taka płyta The Goo Goo Dolls, która nazywa się Got a Flower, została wydana w 2002. Ona ma szczególnie udaną końcówkę, chociaż ma też ciekawą piosenkę w tej wstępnej fazie, jednak póki co skrobnijmy od końca grupa The Goo Goo Dolls.

Dwie piosenki The Goo Goo Dolls z płyty Got a Flower. Najpierw Tucked Away, a przed chwilą True as a Whisper. Prawda to szept, której nikt nie usłyszy pośród hałasu. Tak zadziało się na tej już blisko ćwierćwiecznej płycie, która jest takim z mojej strony trochę suplementem do ostatnio wysłuchanego Pink Floydowskiego Wish Me Here, aby też John Resnick miał nieco możliwości zaistnienia w nawiedzonym studio. No to jeszcze jedna piosenka z tej płyty, ta, którą zawsze najbardziej lubiłem i to się chyba nic nie zmieniło.

Grupa The Goo Goo Dolls i jeszcze raz wyciąg z niej z płyty Got a Flower, utwór Here is Gone. Czas bardzo szybko zasuwa, zostaje nam około 18 minut, a teraz będzie taki dwuutworowy fragment, który potrwa około 11. Grupa Tears for Fears i z ostatniego ich wydawnictwa Songs for a Nervous Planet. Dwuletnie dzieło z nowymi premierowymi studyjnymi numerami plus koncertowymi. Ja bym chciał z tego wyciągu koncertowego dwie rzeczy, no bo w ramach przygotowania się do ich koncertowania, które będzie miało miejsce latem przyszłego roku na stadionie Wembley, co prawda w ramach gościa wieczoru, ale to będą trzy występy, więc bardzo wiele się wydarzy. Proszę Państwa, grupa Tears for Fears.

wszystko jest możliwe, gdy rozsiewasz nasiona miłości. Sowing the Seeds of Love. A wcześniej Secret World. To był taki mini wyciąg z koncertówki z materiałem z 11 lipca 2023. No i album Songs for a Nervous Planet. Tak to... O, tu płyta gra dalej, widzę. Nie. My już dzisiaj tego słuchać nie będziemy. Już jest przygotowana piosenka na dobranoc, bo to mamy tak nieco ponad 5 minut do drugiej. Pięknie dziękując, życząc kolorowych snów i dużo, dużo słońca i niech się cieplej trochę zrobi, wszak jakby nie spojrzeć, jeszcze jesteśmy na przełomie lata i jesieni, ale już za chwilę oficjalnie pełną parą jesień, to tylko parę godzin dosłownie nam zostało. All fly away, wszyscy odlećmy, wyruszmy dzisiaj, a jutro będziemy mogli wybrać się w podróż w czasie. Tak, za chwilę usłyszymy grupę Jefferson Starship. Dobrej nocy, do usłyszenia.

0: jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą, sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. W każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
1: Nocnik na 98.6.